0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to,

the grave.

on a dead man. I wanna love you, Jesus.

raz, setny raz, który raz.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

dip trip.

Dip trap, Fantasia.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Dwie minuty po godzinie 6:00 z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie emitować w tej chwili porannej przy z Jasnej Góry Prymarii. Jeśli uda się nawiązać połączenie w najbliższym czasie, w najbliższych kilku minutach, to będziemy jeszcze próbowali się połączyć. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Być może awaria po stronie Jasnej Góry jest poważniejsza i niestety nie uda się dziś wyemitować mszy świętej Prymarii.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Lekarz Dawid K. z zarzutami oszustw finansowych. Papież zawierzył Polaków Maryi. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Sprawcą ataku jest Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
1: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
0: Mundurowi po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej, około pół kilometra od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Były lekarz szpitala południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę ponad 580 tysięcy złotych. Lekarz miał przyjmować pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.
0: Dawid K. nie przyznaje się do winy. Leon XIV zawierzył Polaków w stawiennictwu Maryi i świętej Faustyny. Zachęcił, by w codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów. Ojciec Święty nawiązał też do obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej, o czym więcej Piotr Kowalczuk z Vatican News.
3: Papież, zwracając się do Polaków, przywitał pielgrzymki i biskupów przybyłych do Rzymu z diecezji łomżyńskiej z okazji stulecia i siedleckiej w 30. rocznicę beatyfikacji męczenników z Pratulina. Polecam was w stawiennictwu Maryi, matki pięknej miłości, oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Wyście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
4: Dio, Signore della Storia.
0: Wczoraj papież kontynuował też serię katechez poświęconych Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To największe polskie miasto bez kolei pasażerskiej, być może już niedługo. Za 2 lata pociągi mają dojechać do Jastrzębia-Zdroju. To przełomowa decyzja, bo jeszcze w ubiegłym roku pojawiła się informacja o zaniechaniu tego projektu. Teraz jednak PKP PLK ogłasza, że za kilka dni ogłosi przetarg. Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
6: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górny i 2 przystankami w mieście.
0: Powrót kolei jest teraz priorytetem miasta.
6: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
0: Jastrzębie-Zdrój ma 90 tysięcy mieszkańców. Pociągi nie jeżdżą tu od 25 lat.
7: Reklama.
8: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
12: Reklama.
13: 8 minut po godzinie 8. Piątek. Dzisiaj mamy piątek. Piąteczek, piątunio oczywiście. 9 dzień października. No i się zaczęło, można powiedzieć. Na termometrach 9 stopni, ale temperatura odczuwalna na poziomie 4, a to za sprawą porywistego, zimnego i przenikającego przez wszystko wiatru chodzącego do 50 km na godzinę. Przynajmniej na razie. Temperatura się podniesie, ale raptem do 15 stopni po południu. Wciąż jednak jeszcze gęste chmury i nad ranem możliwe tu i ówdzie przelotne opady deszczu. Niewiele lepiej będzie w sobotę i w niedzielę. Temperatura też w okolicach 15-16 stopni. Trochę chmur, trochę słońca i przewaga jednak przelotnych opadów deszczu. Muzycznie Tears for Fears i Sowing the Seeds of Love teraz na antenie Radia Rodzina.

0: Bardzo lubię ten numer. America Halls with No Name, 18 minut po godzinie 7, czyli pora w Radiu Rodzina na kolejną porcję czytadełka. Mama i córka mnie czytają, rozmawiają, a państwo słuchają, więc z przyjemnością oddajcie się teraz tej radości.
1: Witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym czytadełku. Lucja
2: i Ada.
1: Córka
2: i mama.
1: A dzisiaj chcemy opowiedzieć o książce Języki. Mówiąc wprost, to już nie pamiętam tego tytułu.
2: A, bo ten tytuł nie jest taki łatwy do zapamiętania. Gwarno. O językach i gwarach w Polsce. Czy ty wiesz, co to znaczy gwarno?
1: Nie.
2: A na przykład, jakbym ci powiedziała, że w tym tramwaju jest bardzo gwarno, to co by to mogło znaczyć?
1: Że dużo ludzi używa różnych języków.
2: Że dużo ludzi ze sobą rozmawia i że jest po prostu dosyć głośno. Ale myślę, że tytuł tej książki jest też taki właśnie dlatego, że między innymi opowiada ona o gwarach. Gwary to tylko jeden z tematów tej książki, ponieważ dowiemy się z niej też sporo ciekawostek w ogóle na temat języka, na temat języków w Polsce i na temat różnych gwar. Ale Łucja, po co my w ogóle używamy języka? Do czego nam jest potrzebny? I nie chodzi mi o ten język, co masz w buzi.
1: No to tego języka używamy, żeby się rozumieć, żeby coś tam powiedzieć, choć jest taka strona jedna w tym, że nie zawsze wie, choć mówi się w jednym języku, na przykład gdybym powiedziała mamie, mamusiu, czytaliśmy dzisiaj Bałtyka, mama by powiedziała, pojechałeś nad morze i szukałeś, co do ciebie mówią fale, a ja tak naprawdę czytałam przewodnik o Bałtyku. No i to się tak nazywa trochę skrót myślowy. Oni mówią trochę tak o skrócie myślowym.
2: Czyli, że możemy używać jednego języka, na przykład tak jak my teraz rozmawiamy, w jakim języku?
1: Po polsku.
2: Mhm. I możemy się czasem nie dogadać. Czy nam się to zdarza?
1: Właśnie raz nawet tata się ze mną nie dogadał w aucie.
2: Było jakieś nieporozumienie językowe?
1: Powiedziałam, że czytaliśmy Bałtyk, właśnie taką propozycję. No a on pomyślał, że my nad morze pojechałyśmy.
2: Jedna rozkładówka w tej książce jest też poświęcona temu, że możemy się nie rozumieć czasami. A czy pamiętasz, ile jest języków na Ziemi? Tak bardziej na przykład, że 7 czy 7 tysięcy?
1: 7 tysięcy.
2: To jest dużo czy mało?
1: Bardzo dużo.
2: Chciałabyś znać ile z tych języków?
1: Wszystkie.
2: Wow. A pamiętasz, gdzie występuje najwięcej języków? W jakim państwie?
1: A tak naprawdę to już nie pamiętam.
2: Okej, to ja ci podpowiem, że jest takie państwo, które leży na Oceanie Spokojnym. Nazywa się Papua Nowa Gwinea i ono jest tylko trochę większe od Polski, a występuje w nim około 840 języków. Sporo, co?
1: Chyba jeszcze więcej właśnie tam w buzi języków.
2: Tak, myślisz, że potrzeba więcej języków w buzi, żeby mówić tyloma językami?
1: No.
2: Myślę, że nikt nie mówi tyloma językami i nikt ich nie zna, ale mieszkańcy Papui Nowej Gwinei właśnie mają dostępne tyle języków. A czy pamiętasz, ile trwała najdłuższa rozmowa na świecie?
1: 2 dni, jedną noc i jeszcze 6 godzin kolejnego dnia. Czyli jeśli chodzi o dni, to 2,5, a jeśli chodzi o noce, 1.
2: Jesteś bardzo blisko, ale jeśli chodzi o noce, to też 2, bo tam były 54 godziny i 6 minut, czyli dzień, noc, jeszcze 6 godzin i chyba jeszcze 6 minut tam było. Powiedz, czy ciebie w ogóle zainteresowała ta książka?
1: No tak w połowie. Czasem jest taka trochę nudna strona, ale ogólnie to ją bardzo lubię.
2: Myślę, że ona jest po prostu troszeczkę trudna.
1: Trochę dla starszych, dla 7-latków trochę.
2: A może nawet jeszcze starszych dzieci, bo jest tutaj bardzo dużo ciekawostek, ale rzeczywiście czasami myślę, że akurat dzieciom w twoim wieku, czyli takim zerówkowiczom, to trochę trudno zrozumieć niektóre rzeczy. Ale może, czy zapamiętałaś, co to znaczy, że ktoś jest dwujęzyczny, bo tego też się z tej książki dowiemy?
1: To znaczy, że używa 2 języków naraz.
2: Mm-hmm.
1: Że u nich w rodzinie można się nauczyć, aż na przykład ma się dostępny niemiecki i polski.
2: A czy byłoby to możliwe, żeby ludzie na świecie mówili wszyscy w tym samym języku? Czy słyszałaś może o kimś, kto podjął się próby stworzenia takiego języka?
1: Doktor Ludwik Esperanto.
2: No i jak to się skończyło?
1: nadal jest dostępny Esperanto, ale już tak nie aż taki popularny. Udało mi się to skończyć przed śmiercią, ale strasznie potem trochę zestarzał.
2: I sporo pracy musiał to włożyć?
1: No.
2: Rozmawiałyśmy o takiej części językowej tej książki, to jest pierwsza część. Druga część to są gwary w Polsce. Czytałyśmy sobie trochę o gwarze w mieszkańców Krakowa. Pamiętasz, którzy tak bardzo przeciągali na przykład ostatnią sylabę i mieli bardzo dużo określeń na spóźnianie się. Czytałyśmy o gwarze podhalańskiej. Trochę też czytałyśmy o gwarze poznańskiej, bo to akurat bardziej bliskie naszemu sercu ze względu na nasze pochodzenie. A trzecia część to są języki w Polsce, czyli języki różnych mniejszości, które w Polsce żyją. Także też się można o nich trochę dowiedzieć. Są też słowniczki, no niektóre wyrazy trudno nie tylko zapamiętać, ale też przeczytać. Mamy też na początku książki, wybrane języki używane w Polsce, umieszczone na mapie i mamy też odniesienia do konkretnej strony, taki trochę inny spis treści nam się tutaj zrobił, a na końcu wybrane gwary polskie i też mamy zaznaczone, gdzie, o której poczytamy. To jest książka dla tych, którzy lubią ciekawostki o języku, którzy chcą właśnie się więcej dowiedzieć na ten temat. Myślę, że nie do takiego czytania może od deski do deski naraz, tylko raczej do wracania, chyba że ktoś jest takim wielkim pasjonatem. Myślę, że na Łucję i na nas jeszcze przyjdzie czas, żeby się bardziej w tę książkę zagłębić, ale nawet właśnie już z przedszkolakami można czytać, można się dowiadywać i myślę, że też dorośli się sporo dowiedzą. Ja przynajmniej się sporo z tej książki dowiedziałam. Ona została wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry i Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej, także polecamy. Życzymy Państwu, żeby w kolejnym tygodniu w Waszych rozmowach, spotkaniach było gwarno i książkę Gwarno o językach i gwarach w Polsce serdecznie polecamy. Ada
1: i Łucja.
2: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
1: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Papatki.
3: Radio Rodzina.
4: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Aha, i niezapomniany utwór Take On Me, to tego też jeszcze niezapomniany absolutnie teledysk. Do tej pory nie wiem, jak oni go zrobili, a w tamtych czasach to już w ogóle był szok. 37 minut po godzinie 7. Teraz o jeszcze większym szoku. Wrocławska masakra piłą mechaniczną. Taki tytuł dał portal Gazeta Wrocławska temu, co dzieje się na wałach przeciwpowodziowych. Wody polskie szaleją z piłą, chcą wyciąć i zaczęli już wycinać 678 drzew. 28 różnych gatunków, z tego przepiękne dęby, ponad stuletnie drzewa, które tam rosną, mają iść pod wycinkę. No i ekolodzy biją na alarm, pokazują zdjęcia. Wygląda to naprawdę fatalnie, bo to są przepiękne, zdrowe drzewa, wspaniały ekosystem, którego nie da się odbudować, sadząc później, bo Wody Polskie zakładają, że posadzą 1000 drzewek. No ale małe drzewko to jednak nie jest stuletni dąb, też siedlisko dla i owadów, i ptaków, i tak dalej, i tak dalej. Ale największy absurd w tym wszystkim, ba, dzisiaj jeszcze będzie protest, jeżeli ktoś ma ochotę też się dołączyć do tego, to proszę sobie poczytać, znaleźć, takie informacje będą, bo ekologowie będą dziś protestować i zachęcają, żeby się tam pojawić. Największy absurd, jaki wydaje mi się tutaj w tym wszystkim jest, bo przebudowa tego wału przeciwpowodziowego, okej, przebudować trzeba czasami, natomiast ten wał, słuchajcie, chroni tereny, na których nie ma żadnych zabudowy mieszkaniowej, tylko ewentualnie by się ta woda rozlała na puste pola i łąki. No ale jak się dostało 15 milionów, coś trzeba z tą kasą zrobić, bo następnym razem nie dadzą, nie?

sztuczną inteligencję i czy za 10 lat na szyldzie zobaczymy napis Uniwersytet. Gościem audycji, na którą już Państwa zapraszam serdecznie, będzie rektor Akademii Katolickiej we Wrocławiu. 8:10, polecam gorąco.

0: Dziś przesłuchanie Nożownika z Ostrołęki. Przemysław Czarnek proponuje siódemkę dla gospodarki. Za chwilę wrócimy także do uczniowskich protestów we Francji. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. 19-letni Jakub Z., który wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem, dzisiaj ma zostać przesłuchany. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne, które sprawca zaatakował, uciekając ze szkoły. W plecaku 19-latka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili plecak przez okno. Na razie nie są znane motywy napastnika, ale o tym, co mogło nim pokierować, mówiła jedna z uczennic.
1: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
0: W sprawie rozpoczęło się śledztwo. 19-latek był dotąd znany policji tylko z posiadania niewielkiej ilości narkotyków. Politycy opozycji zarzucają obecnemu Ministerstwu Finansów doprowadzenie do rekordowego deficytu budżetowego oraz rozszczelnienia systemu podatkowego. Odpowiedzią na to ma być siódemka dla gospodarki Przemysława Czarnka, czyli 7 punktów, które mają ożywić budżet państwa.
2: Przede wszystkim powrót do tego, co było przed Polskim Ładem Podatkowym w zakresie składki zdrowotnej, przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców. Będziemy również rozmawiać o średnich przedsiębiorcach. Ta składka musi być odliczana na zasadach sprzed reformy, dlatego że potrzebują tego przedsiębiorcy, ci najdrobniejsi, którzy organizują nam życie od samego rana do samego wieczora, organizują wszystkim Polakom życie.
0: Na siódemkę dla gospodarki składa się również odblokowanie inwestycji prywatnych i strategicznych, zastąpienie podatku CIT podatkiem obrotowym czy konsolidacja spółek Skarbu Państwa. 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotychczas rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół. Zwracają uwagę na przeładowanie klas i programu nauczania. Policja ma czasowo wstrzymać używanie gumowych kul i granatów hukowych przeciwko nastolatkom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy to jeden z licealistów został ciężko ranny.
3: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi w tej sprawie. Popieramy postulaty, to dla wszystkich studentów i całej Francji.
0: W samym Paryżu protestowało ostatnio 40 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli i rodziców.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Otrzymali ją za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców mają zastosowanie w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i służące do walki z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
5: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
0: Tydzień noblowski trwa. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla.
6: Reklama.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. pracę. Aplikuj na www.mpkwrot.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
12: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
12: A może dalej?
11: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
12: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
13: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
14: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
15: Reklama.
16: 7 minut po godzinie 8, piątek, 9 dzień października, nawet żona do mnie zadzwoniła, bo ja taka jestem pogodynka domowa też, jaka jest pogoda, ja mówię, niech cię nie zwiedzie to słoneczko, bo faktycznie już się pojawiło i wygląda całkiem korzystnie, ale temperatura to 9 stopni, a odczuwalna nawet 4, a to za sprawą wiatru, który wieje do 25 km na godzinę, a w porywach osiąga prawie 50 i to jest ten taki wietrzyk, który bardzo łatwo przez ubranko przechodzi i chłodzi nas wyjątkowo. Temperatura dzisiaj nie przekroczy 15 stopni. Natomiast nie powinno dziś padać, co innego sobota, tu stopni 16 i niestety synoptycy przewidzieli już przelotne opady deszczu. Kolejne dni to niestety również i temperatury w okolicach 13 stopni, proszę sobie wyobrazić, w poniedziałek i 3 nad ranem w poniedziałek, więc dość chłodny okres teraz nadszedł, no ale w końcu mamy październik, co tu robić.
17: Radio Rodzina.
18: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Charles i Eddie, 12 minut po godzinie 8, czas na naszego porannego gościa. Dziś rozmowę nietypowo troszeczkę poprowadzi Łukasz Ligorowski. Zapraszam serdecznie już teraz. Poranny gość na antenie Radia Rodzina.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Porannym gościem Radia Rodzina jest ksiądz profesor doktor habilitowany Sławomir Stasiak, rektor Akademii Katolickiej we Wrocławiu. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam pana, witam radiosłuchaczy.
2: Pierwszy raz mogę powiedzieć, że rektor Akademii Katolickiej we Wrocławiu gratuluję przede wszystkim.
3: Bardzo dziękuję.
2: Słowa nabrały ciała, że tak powiem. Akademia zaistniała. Rok akademicki już się rozpoczął 1 października, ale to dopiero 13 października pierwsza inauguracja w historii Akademii Katolickiej we Wrocławiu, a jednocześnie tradycja sięgająca 1702 roku i Akademii Leopoldyńskiej. To bardziej debiut czy kontynuacja, księże rektorze?
3: Zdecydowanie kontynuacja i tak też traktujemy zmianę nazwy uczelni z Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu na Akademia Katolicka we Wrocławiu jako kolejny etap rozwoju i rzeczywiście, gdyby policzyć te wszystkie inauguracje, które przeżywaliśmy od roku 1702, no to byłoby ich kilkaset co najmniej, więc zdecydowanie kontynuacja.
2: Wrócimy jeszcze do inauguracji, która przed nami, ale chciałbym zapytać o maturzystów, których jest, no, w całej Polsce to obserwujemy, coraz mniej. We Wrocławiu działa też kilkadziesiąt uczelni, mimo to studentów u was przybyło. Ilu i co księdza zdaniem przyciągnęło ich na Ostrów Tumski?
3: No, gdyby tak statystycznie liczyć od okresu sprzed 2 lat, to liczby na teologii nam wzrosły w tysiącach procentów. Oczywiście to nie są liczby oszałamiające, jak rekrutacja na uniwersytecie czy na Politechnice, ale wzrost liczby studentów obserwujemy bardzo znaczny, myślę, że nawet dwukrotny. Po raz pierwszy, odkąd jestem rektorem, musiałem zwiększać limity rekrutacji, zwłaszcza na pedagogice, bo w przeciwnym razie nie moglibyśmy przyjąć wszystkich studentów, a możemy rzeczywiście jeszcze te liczby lokalowo-logistycznie ogarnąć.
2: Pierwszy rok będzie przeżywał tak dosyć uroczyście tę inaugurację, która już we wtorek, 13 października. Kto został zaproszony, co się będzie działo. Na pewno dla pierwszego roku bardzo ważne wydarzenie, ale dla całej Akademii, społeczności akademickiej również. Zakładam, że dla rektora też.
3: Ogromne przeżycie, bo wtedy po raz pierwszy założę nowy łańcuch rektorski właśnie z emblematami Akademii Katolickiej we Wrocławiu. Ogromne przeżycie oczywiście dla studentów. Ja ich obserwuję w różnych uczelniach, w naszej też. To są młodzi ludzie, pełni marzeń, pełni ambicji, pełni planów w głowach i cieszę się, że mogą zacząć studia również w naszej katolickiej uczelni. Kto był zaproszony? No, od kancelarii prezydenta, przez kancelarię ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przez premiera, po samorządy lokalne, po kolegów rektorów. Tu cieszę się, że jest bardzo piękny odzew ze strony rektorów uczelni Wrocławia i rektorów uczelni katolickich z Polski, którzy zaszczycą nas również obecnością. Również dziekani wszystkich wydziałów teologicznych zostali zaproszeni i też w znacznej większości pojawią się u nas, więc no, będziemy świętowali, tak naprawdę to rozpoczniemy świętowanie, bo to świętowanie będzie przedłużone, myślę, że co najmniej do stycznia przyszłego roku.
2: Spójrzmy w przyszłość. 2 nowe wydziały są świeckie. Czy nie ma obawy, że katolicki charakter uczelni się rozmyje? Jak pogodzić w praktyce? Jeden wydział katolicki, teologiczny, nieświecki i 2 świeckie.
3: Czy myślę, że to i tak będziemy postrzegani, jesteśmy uczelnią kościelną, tak, według prawodawstwa państwowego. W jaki sposób odróżnić te wydziały, które są otwarte u nas od podobnych wydziałów przecież istniejących na innych uczelniach? No, etosem katolickim. My o to przede wszystkim dbamy. O to, żeby student, który przychodzi do nas studiować, wiedział o tym, że wartości chrześcijańskie stoją na jednym ze szczytów miejsc w naszej pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej. Powiedziałem, że jeden z najwyższych miejsc, dlatego że naukę stawiamy absolutnie na pierwszym miejscu. To ma być dlatego katolicka uczelnia, że te przedmioty będą wykładane w najlepszy możliwy sposób.
2: Muszę od razu zapytać o kadrę wykładowców. 2 nowe wydziały. Czy ksiądz podbiera ich z innych uczelni? Jak to się dzieje?
3: Proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy została kanonizowana kanonicznie erygowana Akademia Katolicka we Wrocławiu, czyli w styczniu, 28 stycznia tego roku, natychmiast skrzynka mailowa moja zaczęła się zapełniać propozycjami współpracy od pracowników dydaktycznych, zarówno z tytułami doktora, jak i doktora habilitowanego, a nawet profesorów.
2: To ta akademia przyciąga.
3: Mam nadzieję, że tak.
2: Księże rektorze, chciałbym dotknąć dzisiaj w rozmowie zagadnień sztucznej inteligencji. Bez wątpienia studenci piszą pracę z pomocą AI. Wykładowcy, no pytanie, czy są w stanie to zweryfikować, czy nie? Jakie stanowisko przyjmuje akademia, patrząc w przyszłość właśnie na zagadnienia sztucznej inteligencji? Zakazywać, regulować, czy uczyć mądrego korzystania?
3: Na pewno nie zakazywać. Bo tak jak ludzie przełomu XIX i XX wieku nie wygrali z maszyną parową, wtedy była, wiadomo, rewolucja industrialna. Dzisiaj mamy rewolucję industrialną w postaci ekspansji właśnie sztucznej inteligencji. Regulować na pewno. I to, co mnie cieszy, na ostatnim wrześniowym posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola padła propozycja, żebyśmy jako uczelnie wrocławskie wypracowali taki katalog dobrych praktyk stosowania sztucznej inteligencji w pracy badawczej i w pracy dydaktycznej. Mhm. Więc myślę, że to jest instrument bardzo przydatny, ale instrument, który w żaden sposób człowieka nie zastąpi jako osoby. I myślę, że my jako uczelnia katolicka chcemy iść w tym kierunku. Pokazanie, że liczy się przede wszystkim osoba i osobowy kontakt pomiędzy profesorem i studentem. Powiedział pan, że nie potrafimy czasami zweryfikować. Tak, rzeczywiście. Jeżeli nie ma bliskiego kontaktu ze studentem na seminarium naukowym, no to student może przynieść gotową pracę magisterską i powiedzieć, panie profesorze, księże profesorze, pani profesor, mam tutaj gotową pracę. Ale jeżeli ja z nim pracuję 3 lata, to ja wiem doskonale, na co go stać. I wiem, co on sam napisał, a w czym mu coś innego pomogło.
2: Wspomniał ksiądz rektor, że najważniejsza jest nauka i najważniejszy jest najwyższy poziom nauczania. Uczelnia to też badania. Jakie projekty naukowe Akademii mogą być ważne dla Wrocławia, Dolnego Śląska? Na przykład w ochronie dziedzictwa kulturowego, bo to też będą nowe kierunki, które będzie oferowała Akademia.
3: Przede wszystkim współpraca, zwłaszcza pani dziekan Wydziału Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i mam nadzieję kierownika kierunku Turystyka Historyczna Śląska. Będzie bardzo istotna współpraca z różnego rodzaju jednostkami, które dysponują taką przestrzenią do prowadzenia praktyk. Tu nie ukrywam, że bardzo liczymy na współpracę z Muzeum Narodowym, z Zakładem Narodowym Ossolińskich, z Ogrodem Botanicznym. Możemy powiedzieć również, że z Uniwersytetem Medycznym, który ma świetne archiwalia takie, właśnie nie archiwalia, tylko muzealia nawet, bo przecież cały Instytut Anatomii znajdujący się na Chałubińskiego i nie wiem, czy znacie państwo najstarszą aptekę we Wrocławiu, to również jest obiekt muzealny, w którym studenci właśnie ochrony dziedzictwa kulturowego czy turystyki historycznej będą mogli korzystać. Drugą dziedziną współpracy to jest realizacja wspólnych projektów, zarówno grantów zewnętrznych, NCN-owskich, NCBiR-owskich czy ministerialnych, które są prowadzone we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Więc tu jesteśmy jako Akademia otwarci na każdy rodzaj współpracy i te rodzaje współpracy już realizujemy. To nie jest przyszłość, to już jest rzeczywistość.
2: Mm-hmm. Patrząc też na nowości, chciałbym zapytać o studia z nauk o bezpieczeństwie. Mało kto by spodziewał się, że na uczelni katolickiej możemy taki kierunek studiować. Cóż to za nowość?
3: To jest rzecz, który właściwie wymóg czasów, bo wiemy, że żyjemy w sytuacji zagrożenia. Współpracujemy zresztą z jednostką, która właśnie ma zabezpieczać obiekty muzealne w sytuacji zagrożenia. To jest pomysł, który pojawił się przede wszystkim w odniesieniu, po pierwsze, do obiektów sakralnych, bo przecież kto dysponuje tymi obiektami? No przecież Kościół, w znakomitej większości Kościół katolicki, ale przecież też inne wspólnoty wyznaniowe dysponują obiektami muzealnymi, takimi historycznymi. I zgromadzenia przecież, różnego rodzaju zgromadzenia kościelne, czy to będą msze święte, czy to będą pielgrzymki, zarówno te piesze po terenie naszej metropolii, jak i również te autokarowe czy samolotowe na dalekich dystansach, tym ludziom też przecież trzeba zapewnić bezpieczeństwo. Mhm. I tym chciałbym, żeby zajmowali się absolwenci naszego kierunku.
2: Księże rektorze, dużo słyszymy tutaj o ofercie, z której korzystają młodzi ludzie, studenci. Ostrów Tumski z drugiej strony to serce takie turystyczne we Wrocławiu, no serce Wrocławia. W jakim stopniu Akademia jest otwarta na mieszkańców, nie tylko na studentów? Wykłady otwarte, wydarzenia w przestrzeni miasta, coś się pojawi?
3: To się dzieje cały czas. To znów jesteśmy otwarci nie tylko w formie wynajmowania naszej auli do różnego rodzaju wydarzeń, ale również realizowanie takich projektów, jak choćby Dolnośląski Festiwal Nauki w Akademii Katolickiej, czy różnego rodzaju koncerty organizowane przy współudziale Akademii. Tutaj zapowiem styczniowy koncert kolęd, który będzie miał miejsce w naszej archikatedrze. To jest również inicjatywa naszych pracowników. Wiele takich wydarzeń. Tu by trzeba było właściwie wszystkie plakaty prześledzić, które mamy na Ostrowie.
2: Ale myślę, że wykłady, sympozja też są
3: oczywiście,
2: otwarte często.
3: Oczywiście są otwarte dla wszystkich i takie otwarte wykłady są również organizowane.
2: Poszerzenie oferty w zakresie studiów pedagogicznych, psychologia, turystyka historyczna, kolejne nowe kierunki, to już słyszeliśmy nieraz już, też tutaj w Radiu Rodzina. Pokuszę się z takim pytaniem, z prośbą o wyobrażenie sobie inauguracji w roku 2036. Ilu studentów, ile wydziałów, jaka nazwa na szyldzie, księże rektorze?
3: 3 wydziały, co najmniej 6 kierunków. Odpowiednia liczba studentów, tu nie będę rzucał liczb konkretnych, ale to by znaczyło, że będziemy w roku 2036 studiowali na Katolickim Uniwersytecie we Wrocławiu.
2: Niech się tak stanie. Czego ksiądz rektor życzy na początku tego roku akademickiego nowym studentom, aktualnym studentom, którzy są na Akademii Katolickiej we Wrocławiu?
3: Świetnych pomysłów do realizacji, pomysłów badawczych, na to będziemy zwracali przede wszystkim uwagę. Życzę wam również, żebyście zasiedli na naszych miejscach za kilka lat i realizowali wasze marzenie, tak jak my dzisiaj realizujemy nasze marzenia badawcze, dydaktyczne, również administracyjne, przekształcając uczelnię jednowydziałową w 3-wydziałową Akademię Katolicką we Wrocławiu.
2: Niech się te wszystkie piękne plany realizują. Dziękuję bardzo za rozmowę i przypomnę, gościem audycji Poranny Gość Radia Rodzina był dzisiaj ksiądz, profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, rektor Akademii Katolickiej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Poranny Gość Radia Rodzina.
4: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

36 minut dokładnie po godzinie 8. Bardzo apetyczna impreza rozpoczęła się we Wrocławiu. Można powiedzieć jak nie, co rok. Nie wiem, czy ktoś z Państwa korzystał z restaurant Week. Już mówię mniej więcej o co chodzi. Otóż duża liczba restauracji, bo około 50 bierze w tym udział. Akcja trwała do 25 listopada, więc jest jeszcze trochę czasu. A chodzi o to, żeby w końcu pójść i próbować dobrego jedzenia w dobrej cenie. Bo tam, drodzy Państwo, kupujecie sobie za 69 zł trzy dania od razu. Takie popisowe. To są gotowe dania przygotowane, tam bodajże jedno czy dwa się wybiera z opcji. To ma być takie najlepsze z najlepszych w tej restauracji, gdzie dostaniecie główne danie, drugie danie, deserek, no i oczywiście drink alkoholowy bądź bezalkoholowy do wyboru. Warto tylko wiedzieć, że macie godzinę na to, że rezerwując sobie stolik możecie spędzić tyle czasu. I tak jak mówię, potrwa to jeszcze jakiś dłuższy moment, ale warto pomyśleć, chociażby w ten weekend zaskoczyć swoją dziewczynę, partnerkę, żonę, albo odwrotnie męża i wyciągnąć w końcu do jakiejś porządnej restauracji, sobie spróbować czegoś nowego i spędzić miło czas. Raz w roku jest taki moment, więc warto z niego skorzystać, warto wiedzieć. U nas na antenie Rafał Brzozowski i Bobby McFerrin już za chwilkę też będą za was grali.

No to się tutaj rozbawiłem przy Spin Doctors. 10 minut do godziny 9. Teraz troszeczkę o modzie sobie porozmawiamy. Chyba troszeczkę nietrafione akurat. Pewna firma, już dajmy spokój, jaka, nieważne, już przeprosiła, można powiedzieć. Wpadła na pomysł, zróbmy piżamkę. I wymyśliła wzór w paski, takie biało-granatowe, biało-niebieskie, ciemne paski. Skojarzenie jest absolutnie jednoznaczne, jak tutaj taki chłopczyk jest na zdjęciu ubrany od stóp do głów w takie paski właśnie. No i wpadli na ten genialny pomysł. Już się z niego rakiem wycofują po skandalu, który wybuchł. Ja natomiast się zastanawiam nad jedną rzeczą. No bo ktoś ten wzór wymyślił. Zasadniczo pewnie nie sam w piwnicy, tylko w jakimś gronie powiedział: o, zobaczcie, takie paski zrobimy, ale świetnie, świetnie, świetnie, super. Wow, no to dajmy to za zaakceptowania. Ktoś tam na górze musiał powiedzieć: o, dobra, jednak podoba mi się, ale macie fajną koncepcję. Też pewnie nie sam, pewnie z jakąś malutką grupką stwierdził: wow, ale to jest świetny pomysł, róbmy to, naprawdę. I nie wiem, był fotograf, była osoba, która to na stronę wrzucała, był jakiś dyrektor, który też musiał ostatecznie powiedzieć, że świetna robota, cały team, naprawdę podwyżki zrobiliście, piżamę, która kojarzy się z obozem koncentracyjnym, genialny pomysł, po prostu jeszcze za 209 zł również super. No ale tak jak mówię, wycofano się. Tylko na tym całym etapie, sztabie ludzi, którzy to robiło, nikt nie wpadł na pomysł i nikt nie powiedział: przepraszam, a słuchajcie, to się źle kojarzy? Naprawdę? Niesamowite.

0: Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika. Minister i koordynator służb specjalnych pytano o doniesienie o dżumie. TOP ostrzega przed zimowymi warunkami w Tatrach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne zostało rannych we wczorajszym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. 19-latek to uczeń tej szkoły. Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku.
1: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no, rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
0: Na razie nie są znane motywy działania sprawcy, ale według nieoficjalnych informacji 19-latek miał grozić, że w dniu jego urodzin usłyszał o nim cała Polska. Dziś chłopak ma zostać przesłuchany. W Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja i wystawa bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa granic. Uczestniczył w niej minister i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Był pytany m.in. o doniesienia o dżumie w Rosji.
2: Te informacje, które chodzą z Rosji, kraju, który nigdy nie słynął z dobrej współpracy ze społecznością międzynarodową w różnych kwestiach, są niesłychanie niepokojące, ale i służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
0: Światowa Organizacja Zdrowia oceniła w poniedziałek, że wstępna ocena ryzyka wskazuje na to, że ryzyko dla Irkucka, gdzie doszło do śmierci laborantki prawdopodobnie właśnie z powodu dżumy płucnej, jest umiarkowane do niskiego. Niskie dla całej Rosji i bardzo niskie dla Europy. Co najmniej 32 tysiące osób wzięło udział we wczorajszej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. W katechezie papież mówił o misji Kościoła we współczesnym świecie i przypomniał, że jest ona zadaniem wszystkich ochrzczonych. Zaapelował tak, żeby troszczyli się oni o spójność między wyznawaną wiarą a swoim postępowaniem.
3: Kościół jest obecny w świecie jako żywy znak Bożego planu pojednania świata ze sobą. Kościół realizuje to zadanie, pomagając ludziom odpowiadać na głębokie pytania dotyczące życia oraz wnosząc w życie społeczne świadectwo wiary i miłości. Aby skutecznie wypełnić tę misję, potrzebuje współpracy każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego oraz dążenia do świętości. Wierni świeccy są szczególnie wezwani do ożywiania duchem chrześcijańskim kultury, w której żyją. Odnówmy nasze wysiłki na rzecz osobistego uświęcenia, sprawiedliwości i braterskiej miłości, a w ten sposób stańmy się znakami nadziei dla wszystkich ludzi.
0: O powszechnym zaangażowaniu misyjnym wszystkich ochrzczonych Leon XIV przypomniał także w wideo przesłaniu na setny Światowy Dzień Misyjny. Będzie on obchodzony 18 października pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: TOP ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Wczoraj do szpitala w ciężkim stanie trafiła turystka po upadku z koziej przełęczy. Przedwczoraj po upadku z zawratu zginęła młoda turystka. TOP przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w niższych partiach Tatr, w wyższych jest już regularna zima. Twarde i oblodzone płaty śniegu mogą być bardzo niebezpieczne.
5: Reklama.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
7: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Reklama.
8: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
9: Prawie 6 minut po godzinie 9. 9 dzień października, piątek. Za oknem chłodem wieje, 8 stopni na termometrach. Odczuwalne około 5 za sprawą porywów wiatru, które dochodzą do 25 km na godzinę. Można powiedzieć, że wiatr słabnie. Temperatura się podniesie, ale dziś osiągnie maksymalnie 15 stopni. Słońce będzie cały dzień walczyć z chmurami, żeby się przez nie troszeczkę poprzebijać. Całe szczęście dziś nie powinno padać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
5: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Tak, tak, a Ilona chciała, żebym przyciął tutaj Dire Straits. Oni muszą do końca wybrzmieć, bo to
1: ty zawsze kłamiesz na początku przeglądu pracy ze mną. No co ty w ogóle, ja właśnie
0: się
1: bujałam.
0: Teraz nazywa,
1: to
0: nie, co w sieci piszczy, co w sieci piszczy, skrolujemy za was,
1: i tak,
0: droga
1: ale
0: koleżanko.
1: Mam coś tutaj szeleszczącego, więc mogę nazwać to...
0: Szeleść w sieci.
1: Internetom prasy. Internetom prasy, proszę bardzo. Nowa mowa, polska mowa by Maciej Stajniak and Ilona.
0: Spróbujmy w takim razie zobaczyć, co tam znalazłaś ciekawego w sieci. No.
1: To tak, zaczynamy od wrocław.pl. Pochód górników przez centrum Wrocławia. To już szósta edycja wydarzenia.
0: Czemu oni idą we Wrocławiu? Mi odpowiedz na to pytanie, no. No to czytaj dalej, czytaj, to się dowiem pewnie.
1: Od 26 do 27 listopada we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowo-techniczna Tradycje i innowacje w górnictwie, bo nie wiem, czy wiesz, ale na Politechnice jest taki kierunek górnictwo i geologia. I to jest już szósta edycja tego wydarzenia, a jego inicjatorem jest profesor Robert Król, kierownik właśnie Katedry Górnictwa, a dzisiaj inaugurują rok akademicki, dlatego pochód przejdzie przez Wrocław, a dokładnie przy starym ratuszu w rynku. Będzie przemarsz, który rozpocznie się o godzinie 10.
0: Oni będą jakoś ubrani po górniczemu?
1: Tak jest.
0: O, fajnie, fajnie.
1: No i następnie orszak przejdzie przez pod gmach główny Politechniki Wrocławskiej, trasą Kazimierza Wielkiego, Oławską, Plac Społeczny, Most Grunwaldzki. No i oczywiście uroczystość uświetni występem Orkiestra Górnicza Bełchatów S.A. W związku z wydarzeniem mogą wystąpić utrudnienia na trasie przemarszu. Tutaj bierzcie to
0: można
1: pod uwagę.
0: Się przyłączyć do przemarszu i pośpiewaj sobie z orkiestrą hutniczą.
1: Dokładnie, górniczą. Dokładnie.
0: No, to zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy lubią takie rytmy.
1: Dalej, najpiękniejsze plaże na świecie, gdzie znaleźć? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowszy ranking przygotowany na podstawie opinii 1000 podróżników. I w zestawieniu, uwaga, znalazło się zarówno egzotyczne zakątki Azji, jak i europejskie perełki. W Europie dominują plaże greckie i hiszpańskie, a w Azji królują, uwaga, co?
0: Co?
1: Sri Lanka oczywiście, Indonezja i Tajlandia, a w Amerykach Hawaje, Meksyk i Brazylia. Na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o plaże w Europie, to jak sądzisz, co się znalazło? Jaka plaża okazała się bezkonkurencyjna?
0: Nie wiem, jaka plaża. No, tych plaż jest cała masa, no.
1: Z Perlonga, Włochy, potem Blue Lagoon, Malta.
0: O, Blue Lagoon byłem na Malcie. Strasznie dużo turystów tam jest. Ale rybki mi faktycznie tak koło stópek pływały. Bardzo fajna sprawa.
1: Tutaj mamy Europę, potem przenosimy się do Azji, a tam już wspomniana plaża na Sri Lance, potem w Tajlandii, później w Malezji, a w Ameryce królują oczywiście na pierwszym miejscu Hawaje, potem jest Tulum Beach w Meksyku i na Florydzie kolejna plaża. Masz ochotę przenieść się na plażę, jak tak patrzysz?
0: Myślę o tych Blue Lagoon, tam jak się na gozo płynie. Buty sobie tylko weźcie takie do pływania, bo tam piasku to tam nie ma, skały są, ale pięknie jest faktycznie.
1: Pięknie jest. No i każda z tych wyróżnionych plaż ma swój, oczywiście, jak to Maciek tutaj już powiedział nam, niepowtarzalny charakter. Jest ładnie, przyciąga różnorodnością. No i jest to od rodzin z dziećmi, przez miłośników sportów wodnych można tam spotkać, po osoby szukające ciszy i kontaktu z naturą, tak jak właśnie nasz Maciej.
0: Jak Maciek kontakt, na którą szuka? No tak, muszę odpoczywać.
1: Nie, ty lubisz
0: troszkę.
1: Lubisz takie dzikie plaże,
0: ostępy
1: namioty,
0: leśne.
1: Dokładnie.
0: Tak, tak, tak.
1: Na pewno tutaj na antenie państwu opowiadał Maciej, jak właśnie w wakacje.
0: Najlepiej na Pomoście się wypoczywa, na przykład tak chlupnąć do jeziora sobie tak popluskać się troszeczkę.
1: No to jak ktoś szuka inspiracji dzikich przygód, to tutaj proszę
0: zapraszam,
1: dzwonić
0: tak.
1: Do studia.
0: Bo zaprosić mnie najlepiej na taką przygodę.
1: A jeszcze cię zaprosić?
0: A ja, dlaczego nie? No. Wyprawa z Maciejem.
1: Na antenie Radio Rodzina.
0: I na koniec.
1: Najczęściej czytane książki wszechczasów. Numer jeden.
0: Biblia.
1: Nie.
0: Koran.
1: Nie.
0: W pustyni i w puszczy.
1: Dziennik Anny Frank o świadectwie odwagi i nadziei. Potem, to jest 10. miejsce, zaczynamy od końca. 9. Myśl i bogać się.
0: Też nie znam. To dlatego pewnie się nie wzbogaciłem. No.
1: Przeminęło z wiatrem na 8.
0: Czy oglądałem? To się liczy prawie, nie?
1: 7. Saga Zmierzch, potem Kod Leonardo da Vinci, Alchemik.
0: Czytałem. Paulo Coelho. Czytałem wiele razy, super.
1: Harry Potter?
0: No co ty?
1: Wyjątek z dzieł przewodniczącego Mua Tsutunga i to jest na drugim miejscu w ogóle. Książka, która zmieniła Chiny.
0: Okej.
1: Okay. I na pierwszym, no tutaj troszkę Maciek ma rację. No,
0: Biblia.
1: Muszę mu przyznać. Pismo Święte, dokładnie.
0: Pismo Święte,
1: tak. Najważniejsza księga ludzkości.
0: Całe?
1: Całego nie czytałam.
0: No widzisz, a ja przeczytałem. A i zatkało kakao.
1: Ty przeczytałeś?
0: Oczywiście, że tak. Byłem bardzo ciekaw i przeczytałem. Dlaczego miałbym nie przeczytać? To, że gruba, to myślisz, że mi się odechciało w połowie?
1: Tak nie, chodzi bardziej o literki, takie małe, a mówisz, że masz problemy ze wzrokiem.
0: Mam okulary już, mam już okulary. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że wrocławska masakra piłą mechaniczną się odpaliła dzisiaj i chciałbym o tym powiedzieć jeszcze szybciutko, bo jest protest o 9.45, jak ktoś ma blisko na Marszowice i nie chciałby, żeby 685 różnych wielkich, starych drzew padło z nie wiadomo do końca jakiej przyczyny, bo ktoś musi wydać 15 milionów złotych na to, żeby wały naprawić. No to tam właśnie protest ekologów ma miejsce. Oczywiście troszkę upraszczam temat, ale o nim już wspominałem. Ale jest protest, więc się trzeba interesować takimi rzeczami. Dziękuję ci pięknie.
1: Pięknego dnia.

0: Tap. The Drums, wypełnili swoje, 35 minut po godzinie 9 w Radiu Rodzina. Zaraz zapraszajka na mecz Śląska-Wrocław. Śląsk idzie po kolejne zwycięstwo, a niechże tak to ładnie zabrzmi. Tym razem zagra z drużyną Lecha Poznań 10 października, czyli jutro, jakby nie było. Może 15 stopni za oknami, ale jak się ciepło ubierzecie, to emocje jeszcze dodatkowo was rozgrzeją, a jesteśmy podobno świetnie przygotowani, tak przynajmniej twierdzi Przemysław Banaszak. To posłuchajmy.
1: Zagraliśmy dwa sparingi w tym okresie, no był czas na to, żeby potrenować trochę mocniej, jeśli chodzi o aspekty piłkarskie i też siłowe. Myślę, że jesteśmy po prostu przygotowani do tego meczu. To był długi okres i taki zwieńczony ciężkimi treningami i taką mądrą pracą. Na pewno podstawą jest do tego plan, który przygotowaliśmy na ten mecz i na pewno to, że Lech jest faworytem. My tak naprawdę stajemy w roli takiego underdoga i chcemy się przeciwstawić po prostu obecnemu mistrzowi Polski.
0: Gdzieś jakby na budowie dogrywane, ale chyba sobie tam nie dorabiają. Z kolei Remigiusz Jezierski zaprasza całe rodziny, bo oprócz meczu cała masa atrakcji.
2: Ku meczu, mimo że tam ta pogoda już tak z tego ładnego słoneczka przechodzi nam w taką jesienną, to jednak na Esplanadzie w trakcie spotkania będzie dużo atrakcji. Oczywiście zapraszamy całe rodziny. Wiele tych atrakcji dla dzieci również. Oczywiście będą również niespodzianki muzyczne z Vertigo Jazz Club. Tym razem w tą klimat jazzu wchodzimy z orkiestrą, aczkolwiek ulubione utwory kibiców również będą wybrzmiewały, więc i na Esplanadzie, i przed meczem, i w trakcie, w przestrzeniach biznesowych muzycy z Vertigo, z naszego tutaj świetnego wrocławskiego klubu muzycznego będą nam uatrakcyjniać to spotkanie.
0: No i oczywiście mamy nadzieję, że i sam mecz będzie wyjątkowo. 17.30 jutro Tarczyński Arena Śląsk-Wrocław, przypomnijmy, z Lechem Poznań. Idziemy po zwycięstwo, a co?

thing I did to you. To you. To you.

13 minut i będzie godzina 10. Za chwilkę w Radiu Rodzina nastąpi rozwiązanie odwiecznego problemu, co było pierwsze, jajo czy kurka. Uwaga, już wam mówię. A to dlatego, że dziś, patrząc sobie na kalendarz świąt nietypowych, Światowy Dzień Jaja między innymi się mi wyświetlił. No i od razu jest pytanie, prawda? Jajo czy kura? No i już wam mówię, tłumaczę mniej więcej tak, jak to z ewolucyjnego punktu widzenia wychodzi. Korzystając z najnowocześniejszych narzędzi pod tytułem komputer i internet, udało mi się ustalić, co następuje. Jajko kurze było pierwsze, ponieważ zostało zniesione przez ptaka będącego bezpośrednim przodkiem współczesnej kury. I uwaga, nazwali tego ptaka tak zwana kura przedkurza. Jeszcze raz to powiem, bo sam się tym bawię po prostu. Kura przedkurza zniosła jajo, w którym DNA doszło do drobnej mutacji. W wyniku tego z jajka wykluła się pierwsza w historii prawdziwa kura domowa i poszła w świat. No i już teraz wiemy. Smacznego w każdym razie. O!

0: Był typem samotnika, mówią uczniowie o nożowniku z Ostrołęki. Stopy prezentowe pozostają bez zmian. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań i o tym także powiemy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie doszło wczoraj do ataku nożownika, dziś odbędą się zajęcia z psychologiem zamiast lekcji. 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z., ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne. W plecaku miał bombę domowej roboty, która dzięki przytomności nauczycielki i uczniów nie wybuchła. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych. Jak wynika z relacji innych uczniów, napastnik miał być typem samotnika.
1: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy, taki można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
0: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca ma usłyszeć zarzuty. Raty kredytów na razie nie wzrosną, ale może się to zmienić na przełomie roku. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokata, które teraz są bardzo niskie, mówi Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
2: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
0: Promocje dotyczą przede wszystkim nowych klientów. Usłyszał zarzut oszustwa, nie przyznaje się do winy. Dawid K., były lekarz ze Szpitala Południowego i były radny Koalicji Obywatelskiej, może usłyszeć wyrok nawet 10 lat więzienia. To dopiero początek przesłuchań lekarza, bo śledczy badają, czy ma on związek z błędami medycznymi w placówce. Szczegóły Błażej Kulesza.
3: Śledczy drobiazgowo sprawdzali godziny, w jakich Dawid K. miał pełnić dyżury z telewizyjnymi wystąpieniami czy siatkami połączeń lotniczych.
4: W wielu przypadkach, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego.
3: Mówi Piotr Antoniski-Ba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Ale podejrzany nie przyznaje się do winy.
5: Zarzuty są pewną tylko hipotezą prokuratury, którą prokuratura musi dowieść.
3: Mówi jego obrońca Jacek Dibuła. W śledztwie jak na razie przesłuchano ponad 160 osób. W przypadkach dotyczących błędów medycznych czy zgonów na SOR-ze będą jednak potrzebne konfrontacje świadków.
0: Dodam tylko, że Dawid K. nie stracił prawa wykonywania zawodu. Przyjmuje pacjentów w podwarszawskiej przychodni.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To o 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
7: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
0: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
8: Reklama.
9: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej, od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
8: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Reklama.
13: No i teraz najwyższa pora na prognozę pogody. 5 minut po godzinie 10. Piątek, piąteczek, piątunia jak najbardziej cały czas z nami. 9 dzień października za oknami. Nie dajcie się, drodzy Państwo, zwieść, choć słonecznie i wydawałoby się, że w miarę ciepło. To jednak temperatura w tej chwili raptem 9-10 stopni. A do tego jeszcze wiatr, który tak dosyć przenikliwie nas chłodzi, z prędkością wiejący do 25 km na godzinę wciąż. 15, tyle zobaczymy dziś maksymalnie, jeżeli chodzi o stopnie. Słońce będzie się biło z chmurami na zmianę. Będzie raz troszkę więcej chmur, raz trochę więcej słońca. Padać za to nie powinno. Co innego jutro? Jutro raczej pochmurno, 16 stopni maksymalnie i przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć praktycznie przez całą sobotę. Basia i Matt Bianco muzycznie rozpoczynają tą godzinę. Maciej Stajniak, witam serdecznie.

0: Proszę bardzo, nam tak nawet muzycznie troszeczkę tutaj to podpasowało. 14 minut po godzinie 10 w Radiu Rodzina. Gość Gabriela Gacek, moim Państwa gościem z Fundacji Kultura Brzmienia i będzie na fantastyczne brzmienia Państwa zapraszać. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co to się szykuje takiego pięknego i gdzie będzie też w pięknych miejscach i kto będzie grał o tym wszystkim? Proszę nam teraz opowiadać, tak żebyśmy już chętnie sobie zapisywali to wszystko, pamiętali o Brzmienie Fest, bo tak się to nazywa, i chętnie tam się udali.
1: Tak, nasza fundacja, czyli Kultura Brzmienia, która obchodzi 5-lecie w tym roku, organizuje kolejną edycję festiwalu Brzmienie Fest. I w tym roku zaprosimy Państwa na 5 koncertów, które odbywają się w bardzo wyjątkowych miejscach na Dolnym Śląsku. Nasz festiwal jest bardzo różnorodny. Myślę, że nie da się streścić w jednym zdaniu programu, wykonawców i całej koncepcji, ale to jest też bogactwo naszego festiwalu. Ten festiwal jest dla wszystkich. Myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie w bardzo różnorodnym programie. Każdy znajdzie swoje miejsce, które mam nadzieję będzie chciał odwiedzić, żeby posłuchać wykonawców i że będzie się dobrze bawił. A to wszystko oczywiście za darmo dla naszych słuchaczy.
0: Za darmo, słyszeliście? Tak. To bardzo ważne. Koncerty za darmo. W wyjątkowych miejscach, trzeba dodać. Musicie sobie tylko tam dojechać, ale będzie warto. Zamek na Wodzie w Wojnowicach. O tym pewnie jeszcze w drugiej części powiemy dokładniej. Przepiękne absolutnie miejsce. Dość blisko, ale wszystkie te wyjątkowe miejsca, które na przykład Kościół Pokoju w Świdnicy. No genialna rzecz, tam posłuchać koncertu. To będzie na pewno wyjątkowe przeżycie i estetyczne, i muzyczne. Jak wam się udało też, że tak powiem, pozyskać te wszystkie miejsca? To nie było żadnego problemu? Tak mówię, halo, dzień dobry, my byśmy chcieli tu w kościele zrobić koncert.
1: No, to jest ogromna praca naszej prezeski Iwony Sukienik.
0: No, to pozdrawiamy panią prezes, będzie premia.
1: I zespołu fundacji. Ale też trzeba powiedzieć, że to już jest też kolejna edycja festiwalu, więc nie trzeba przecierać wszędzie szlaków, bo w niektórych miejscach już po prostu gościliśmy.
0: Zamek Kliczków chociażby, drodzy państwo, jeszcze się tam pojawia z tych wyjątkowych miejsc i dodajmy, że raczej to jest muzyka klasyczna, tak? No, w większości wypadków. Dobrze mówię?
1: Tak. Jest muzyka klasyczna właściwie od XIV wieku po współczesność, włącznie z premierą utworu skomponowanego, także właściwie prapremierą, ale też można powiedzieć muzyka etniczna, bo kiedy mówimy o Kliczkowie i o koncercie, który odbędzie się 6 grudnia, zespół Hakaras, tam będzie nawet taniec i będzie muzyka sefardyjska, czyli muzyka żydowska, będą tradycyjne pieśni.
0: Drodzy Państwo, tak jak mówiliśmy jeszcze też na początku, że choć wydarzenia wszystkie są, o których mowa, za darmo, to jednak warto na niektóre wydarzenia się zapisać, tak?
1: Tak, ja zachęcam, oczywiście powiemy więcej o koncertach, ale zachęcam do odwiedzenia mediów społecznościowych Fundacja Kultura Brzmienia z logo, z głośnikiem na żółtym tle, a także strony internetowej fundacji, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat każdego koncertu, na temat fundacji, naszej działalności i właśnie też warunków wstępu, no bo dodajmy, że w tych miejscach, no liczba miejsc jest ograniczona z powodów bezpieczeństwa BHP, mogą być wymagane wejściówki.
0: Tak, i trzeba się zapisać najnormalniej. Tak. To zrobimy sobie krótką pauzę, a później jeszcze będziemy zachęcali na ten pierwszy koncert 7 listopada, dobrze?
1: Dobrze.

0: 21 minut po godzinie 10. Moim Państwa gościem, przypomnę, Gabriela Gacek z Fundacji Kultura Brzmienia. Rozmawiamy o cyklu koncertów, które zaczynają się w listopadzie, na które Państwa zapraszaliśmy serdecznie. Nie dość, że w pięknych okolicznościach przyrody i architektury, wspaniałe koncerty, a ten pierwszy, 7 listopada, właśnie w Zamku na Wodzie w Wojnowicach, i tam renesansowy brass, taki tutaj mam opisany ładnie.
1: Rezonans, brass, kwintet.
0: Rezonans, przepraszam.
1: Tak. Quintet Denty i właśnie nasza prezeska, pani Iwona Sukiennik na fortepianie. Także ten skład...
0: A faktycznie?
1: Tak, właśnie, tak. To jest bardzo, bardzo dobra pianistka utytułowana. Absolwentka zresztą Akademii Muzycznej we Wrocławiu. I chcę zwrócić uwagę, że na naszym festiwalu grają osoby związane z Dolnym Śląskiem. Nie wszyscy wykonawcy, ale też staramy się właśnie, żeby to było forum takich utytułowanych naszych muzyków. Z naszego regionu, z Wrocławia. A jeśli chodzi o 7 listopada, sobota, piękne miejsce niedaleko Wrocławia, Zamek na Wodzie w Wojnowicach.
0: Piękny park dookoła, też można pospacerować, warto przyjść wcześniej, bo mieszkałem w okolicy, tam uwielbiałem sobie spędzać troszkę czasu,
1: tak
0: naprawdę
1: jest. Tak, piękne miejsce i sam zameczek bardzo kameralny. I też bardzo ciekawy program koncertu, bo chcę zwrócić uwagę, że Quintet Denty, no taki skład nie zdarza się na koncertach bardzo często. Zresztą nasze koncerty, nasz festiwal bazuje na takich kameralnych bardziej składach. To nie będzie orkiestra symfoniczna, a właśnie takie ciekawe utwory. Na przykład 7 listopada tańce renesansowe, ale też taki bardziej znany utwór Preludium z Tedeum Charpentiera, więc też mamy muzykę religijną, chrześcijańską.
0: Giuseppe Verdi się pojawi.
1: Oczywiście, fragmenty oper, fragmenty baletów, również operetek. No i właśnie na tym koncercie odbędzie się prawykonanie utworu Marcina Króla, sekstet na fortepian, instrumenty dente. Także myślę, że bardzo, bardzo interesująca propozycja na sobotnie popołudnie.
0: To zapraszamy, drodzy Państwo, Brzmienie Fest. Tutaj sobie wejdziecie, zajrzycie i tam wszystko znajdziecie. Przypomnijmy też, że te koncerty są za darmo. I naprawdę, jeżeli nie byliście kiedyś, nawet jak na co dzień nie słuchacie takiej muzyki, to ja polecam się troszeczkę zmusić może i spróbować i skosztować. To jest też świetny pomysł na jakąś randkę romantyczną.
1: O, może.
0: No, tak. Dziękuję pięknie w takim razie za wizytę w studio. A Państwa zapraszamy na stronę i odwiedzenie oczywiście później koncertów.

0: Wybrzmiała nam Ania Rusowicz, 28 minut po godzinie 10. Gabriela Gacek z Fundacji Kultury Brzmienia, Kultura Brzmienia. Jeszcze raz zachęci Państwa do pozostałych koncertów, bo wspominaliśmy szerzej o tym, który pierwszy, czyli rozpocznie 7 listopada. A co na pozostałych?
1: Więc dzień później, 8, Pałac Piszkowice koło Kłodzka i tam duet małżeństwa Aleksander Kobus, Monika Hanus-Kobus, trąbka plus fortepian i też szeroki repertuar muzyki klasycznej od Tartini po romantyzm. A nieco później, 14 listopada, następny weekend, zespół wokalny Minimus z Poznania i Maciej Bator na organach, a to wszystko właśnie w Kościele Pokoju. No Maciej Bator, w ogóle małżeństwo Batorów, związany z Kościołem Pokoju w Świdnicy, przepiękne wnętrze. Oczywiście będzie Bach, ale będzie też muzyka wokalna z organami, twórczość polska, Wacław Szamotu, Giovanni Pierluigi da Palestrina, czyli muzyka stricte katolicka, chrześcijańska, ale też muzyka angielska, chorały Bacha, Rachmaninow, Fore. Każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie. I już nieco bliżej grudnia Zamek Kliczków, tam dwa koncerty w niedzielę, 29 listopada, gwiazda Jehuda Prokopowicz, którego Jehudę to znamy z konkursu szopenowskiego, który się odbył w zeszłym roku. No, laureat nagrody za najlepsze wykonanie mazurków i tak że tych mazurków
0: nie
1: Chopina.
0: Zabraknie pewnie.
1: Tak, posłuchamy, ale oprócz tego Mozart, Liszt, no tutaj recital fortepianowy, ale naprawdę bardzo zacna osoba, gwiazda. No i 6 grudnia, niedziela, zespół Hakaras w Zamku Kliczków. Jak sama nazwa wskazuje, wesołe, żywiołowe, skoczne tańce. Będzie taniec również, nie tylko muzyka, a muzyka hiszpańska, iberyjska i właśnie też żydowska z Półwyspu Iberyjskiego. Także myślę, że naprawdę znajdą Państwo coś dla siebie, no gitary, śpiew, taniec, to jest to, co w
0: czego
1: grudniu myślę,
0: chcieć.
1: Tak.
0: I jeszcze w zamku w dodatku.
1: Tak.
0: Dziękuję pięknie w takim razie za wizytę, Państwa zapraszamy na wszystkie wydarzenia.
1: Zapraszamy.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

Bittersweet Symphony The Verve, oczywiście, że tak, 46 po 10. W niedzielę 11 października festiwal dyni w Ogrodzie Botanicznym. I to dobra wiadomość dla tych, którzy chcą troszeczkę taki klimacik sobie poczuć. W niedzielę 11 października tegorocznym motywem przewodnim będą bohaterowie mangi, anime, fantasy, a z kolei dwa dni później startują w Ogrodzie Botanicznym wieczorne, dyniowe iluminacje. Będzie ładne zdjęcia, można sobie zrobić, polecam.

0: Jest alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Policja udaremniła atak w szkole na Mazowszu. Koleje śląskie mają 15 lat. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jest kolejny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z powietrznym atakiem Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Alert obowiązuje do odwołania. Nie tylko Ostrołęka. Wczoraj udaremniony został atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu. O zdarzeniu poinformował dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak mówi 17-letni chłopak, na terenie szkoły mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele zgłosili to na policję.
1: Policja zainterweniowała, u tego nastolatka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek, szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie, wybaczcie, że tak mówię, ale dokładnie tego poszukiwał.
0: 17-latek został zatrzymany, a policjanci prowadzą czynności w związku z tą sprawą. A dziś 19-latek z Ostrołęki, który wczoraj ranił 9 osób, zostanie przesłuchany. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wstępnie zatwierdziły wczoraj największy pakiet sankcji indywidualnych w swojej historii. Obejmą ponad 1600 osób i podmiotów związanych z Dumą Państwową Rosji oraz z rosyjskim kompleksem wojskowym. O szczegółach Justyna Stolfik-Binda.
2: Pakiet zawiera 77 wpisów dotyczących osób związanych z Dumą, w tym trzech członków Centralnej Komisji Wyborczej. Sankcje mają związek z wyborami parlamentarnymi, które zakończyły się w Rosji 20 września. Wygrała w nich partia Jedna Rosja, stanowiąca zaplecze polityczne Władimira Putina. Zielone światło wstępnie otrzymał także pakiet zawierający 1569 wpisów na unijną czarną listę, 743 osoby fizyczne i 826 podmiotów. Są to osoby i firmy związane z rosyjskim kompleksem przemysłowym, który produkuje sprzęt wojskowy wykorzystywany w wojnie przeciwko Ukrainie. Jest to tym samym największy pakiet sankcji indywidualnych, jaki kiedykolwiek przyjęto w historii Unii Europejskiej. Zostanie on ostatecznie zatwierdzony przez ministrów spraw zagranicznych na posiedzeniu w poniedziałek w Luksemburgu.
0: Sankcje indywidualne oznaczają zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej i zamrożenie aktywów. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w tym kraju. Chorym jest kolejny pracownik Instytutu Badawczego z Irkucka na Syberii. Wcześniej zachorowała i zmarła inna pracownica tego instytutu. Rosyjskie władze nie potwierdzają ani jednego przypadku dżumy. Do tych twierdzeń trzeba jednak mieć ograniczone zaufanie, podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Krzesiowski.
3: Wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
0: Jak ocenia Światowa Organizacja Zdrowia, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już 15 lat pociągi Kolei Śląskich wożą pasażerów. Regionalny przewoźnik świętuje jubileusz. Jak zmieniły się w tym czasie koleje, mówi ich rzecznik Bartłomiej Wnuk.
5: Kiedy 1 października 2011 roku pierwszy pociąg Kolei Śląskich wyjechał na tory, przewoźnik dysponował łącznie 11 składami i obsługiwał dwie linie z Gliwic do Częstochowy, a także z Katowic w kierunku Wisły. Dziś pociągi Kolei Śląskich jeżdżą na 24 liniach. Półtorej dekady wystarczyło, by przewiozły 253 miliony pasażerów.
0: Dziś Koleje Śląskie zatrudniają blisko 1500 osób.
6: Reklama.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Reklama.
12: 6 minut po godzinie 11, 9 dzień października, piątek, 13 stopni na termometrach, niewiele więcej będzie później, bo max 15. Ale ta temperatura odczuwalna na poziomie w tej chwili około 9 stopni, a to za sprawą porywczego wiatru, który może jednak wciąż osiągać 50 km na godzinę i dodatkowo nas chłodzić. Chmury będą walczyć ze słońcem, ale nie powinno dziś padać. Jutro 16 stopni i niestety pochmurno oraz przelotne opady deszczu. Temperatury w okolicach 15-13 stopni to norma już w przyszłym tygodniu. Delikatne ocieplenie musimy poczekać jeszcze pewnie jakiś czas, choć synoptycy twierdzą, że ma się jeszcze pojawić. Eagle Eye Cherry muzycznie rozpoczyna godzinę 11 w Radiu Rodzina. Maciej Stajniak, zapraszam.

0: Oby było idealnie wszystkim 20 minut po godzinie 11. Teraz o dość dużych pieniądzach, które trafią do szkoły. Prawie 4 miliony złotych trafi do 130 szkół podstawowych oraz 5 placówek doskonalenia nauczycieli na Dolnym Śląsku w ramach rządowego programu Pracownie Kompas Jutra. A to podobno dopiero początek, mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
1: To jest tak naprawdę wstęp do nowoczesnej szkoły, bo to jest element całej reformy Kompasu Jutra. Szkoły nowoczesnej, która ma przygotować zupełnie nowe pokolenie Polek i Polaków. Takich, którzy nie zdobywają encyklopedycznej wiedzy, tylko zdobywają wiedzę, którą mogą w praktyce wykorzystać. I temu służą dzisiaj, będą służyły te pracownie, które powstaną w Państwa szkołach. Bardzo cieszę się, że tak dużo jednostek samorządu terytorialnego złożyło wnioski, tyle szkół złożyło wnioski w tym programie. Chciałabym jednak też uspokoić, dlatego że w tym roku 2026 roku Ministerstwo Edukacji przeznaczyło na ten program w tej edycji 60 milionów złotych, ale przez kolejne lata cały program tego, cały fundusz, cały budżet tego programu wynosi 200 milionów złotych. Będą kolejne szanse do tego, by w kolejnych szkołach rozwijać kolejne pracownie przyrodnicze.
0: Program zakłada, że szkoły same określą, jakiego wyposażenia potrzebują, a powrót do zajęć praktyczno-technicznych to podobno marzenie każdego dyrektora, podkreśla Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty.
2: Powrót do pracowni zajęć praktyczno-technicznych i przyrodniczych, no cóż, marzenie każdego dyrektora i każdego chyba nauczyciela. Bo to jest, proszę Państwa, zauważcie, ta reforma też wraca do dawnych, dobrych, sprawdzonych metod. Jeżeli Szwecja, Skandynawia zafascynowała się w pewnym momencie, wtedy jeszcze informatyką, tabletami, dzisiaj odchodzą od tego i wprowadzają na nowo kaligrafię, czytanie, ponieważ, proszę Państwa, jesteśmy tak, a nie inaczej skonstruowani jako ludzie. I sztuczna inteligencja, cały świat informatyczny jest niezwykle ważny. Bez tego już nie będziemy funkcjonować, ale musimy to oswoić, nauczyć się wykorzystywać w edukacji, a nie zastępować nauczyciela. Bo to nauczyciel człowiek, ten, który w tej pracowni będzie uczniom pokazywał, jak majsterkować, jak konstruować, jak przeprowadzać doświadczenia przyrodnicze, to on jest tutaj najważniejszy, on jest mistrzem.
0: Aż mogę zażartować, szkoda, że do szkoły wrócić nie można, prawda? No ale zazdrościmy tym, którzy będą mogli korzystać już z tych nowości i zdobyczy nauki, bo to fajne móc cieszyć się tym w szkole i uczyć się czegoś fajnego w nowoczesny sposób. A my wracamy do muzyki w Radiu Rodzina. The Rembrandts już czekają. Więcej na ten temat, o którym Państwu teraz mówiłem, znajdziecie też na naszej stronie radiorodzina.pl. Warto tam od czasu do czasu zajrzeć. Zapraszam.

0: nie.
1: Ja tutaj to zawsze mówię, czuć, że artysta przeżywa piosenkę. 39 minut po godzinie 11, za chwilkę powiem, że do intencji można już pisać SMS, ale najpierw krótki żarcik, po czym poznać dobrą książkę o dinozaurach. Otóż jest na papierze kredowym. Ha, ha, ha. A teraz przypominajka o tym, że można do nas wysyłać intencje SMS-em. W dowolnej chwili my je wszystkie zbieramy, więc tutaj nie ma co czekać. 7148 pod takim numerem należy wysyłać, a zaczynamy SMS-a od słowa intencje. I to wszystko. A kiedy już się intencje rozpoczną, wtedy zapraszamy, można do nas dzwonić, składać je bezpośrednio na naszej antenie pod numerem 71 322 20 22.

Oh, no, no.

10 minut do godziny 12, zaczynamy intencje, można już teraz do nas dzwonić, zachęcamy, zapraszamy, żeby zgłaszać swoje intencje bezpośrednio na antenie 71 322 20 22. SMS-y wysyłamy w dowolnej chwili 71 48 pod ten numer, zaczynając je od słowa intencje.

0: Mamy już pierwszy telefon. Witamy serdecznie. Można składać intencje. Słuchamy.
1: Boże, intencja w sprawie podziękowanie za operację udaną dla Ryszarda i wsparcie jego małżonki Lucji z klubu seniora Święty Franciszek. Julia, dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie, życzymy zdrowia i pozdrawiamy serdecznie.

0: Kolejny słuchacz z nami, witamy serdecznie, można składać intencje.
1: Cześć Boże, Maria z parafii Szkodle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących.

0: I mamy kolejnego słuchacza na antenie. Witamy, można składać intencje.
1: Cześć Boże, ja bardzo proszę o łaskę zdrowia dla mojej mamy, dla mojej całej rodziny, za świętej pamięci zmarłego tatę, o niebo dla niego. I bardzo proszę o modlitwę do dobrego Boga, o tą przemoc, która w ostatnich dniach się bardzo nasiliła, o Panią świętej pamięci, Panią Woźną, i otoczmy modlitwą rodzinę zmarłej z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję pięknie za telefon. Pierwsze SMS-y również nadchodzą. Proszę o dobry przebieg operacji dla taty Zbigniewa.

0: I kolejny telefon z intencjami. Witamy, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja chciałam prosić o modlitwę o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny i dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam słuchaczy i pracowników Radia Rodzina, życząc błogosławionego piątku. Szczęść Boże, z Panem Bogiem, Bóg zapłaci.
0: Dziękujemy pięknie, to były ostatnie intencje na naszej antenie. Wybiła godzina 12, a zatem zapraszam już teraz na modlitwę Anioł Pański.

0: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. A Słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
0: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
1: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

Nie żyje 37-letnia woźna zaatakowana przez ucznia w szkole podwyżkowym. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Polskie linie kolejowe chcą pomóc pasażerom w znajdowaniu właściwego peronu na stacjach. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Kolejny atak z nożem w szkole, tym razem w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym na Mazowszu. Dziś rano 15-latek zaatakował woźną. Kobietę reanimowano, ale ostatecznie stwierdzono zgon. Ranne zostały jeszcze dwie osoby. Dyrektor szkoły, który obezwładnił napastnika i nauczycielka. Policja była na miejscu już po kilku minutach od zgłoszenia. W tej chwili trwają czynności policyjne. Napastnikiem jest były uczeń placówki. Na tę sytuację i inne reaguje Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz...

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Ladies and gentlemen.
2: Julia!

0: W związku z atakami w polskich szkołach premier wzywa pilnie ministrów. Wyższe raty kredytów mieszkaniowych przewidują analitycy. Hubert Hurkacz wraca do gry i wygrywa. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W związku z aktami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał dziś na godzinę 13 w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To pokłosie m.in. wczorajszego ataku 19-letniego nożownika w szkole w Ostrołęce i dzisiejszego ataku 15-latka w szkole we wsi Leszczydłnowiny w okolicach Wyszkowa na Mazowszu, w wyniku którego zmarła 37-letnia woźna. Do zdarzenia odniosła się mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
1: No jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami. Przed chwilą rozmawiałam z panią starostą wyszkowską, która poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami na terenie powiatu wyszkowskiego, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół przez osoby trzecie, żeby monitorować, kontrolować, kto wchodzi na tereny szkół. Bo z informacji, które ja posiadam, to tam sprawcą był absolwent szkoły.
0: Według prokuratury napastnikiem był 15-letni chłopiec. Ostrym narzędziem ranił 3 osoby, w tym woźną i dyrektora placówki, który ujął napastnika. Przed godziną 11 policja mazowiecka poinformowała, że pomimo reanimacji 37-latka zmarła. A tymczasem rośnie zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też cywilnymi warsztatami. W Lublinie takie szkolenia od kilku miesięcy organizuje miasto. Do tej pory przychodziło na nie po kilka osób, teraz to nawet 250 osób. To pokłosie rosnącej liczby alertów RCB podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden z nich mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dziś rano. Na warsztatach jest przekazywana podstawowa wiedza.
2: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
0: Mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kredytobiorcy powinni szykować się na wyższe raty. Po tym, jak wczoraj stopy procentowe zostały bez zmian, ekonomiści prognozują, kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki. Bo rośnie nam inflacja i choć na razie kupiliśmy trochę czasu programem paliwowym CPN3, to kiedy on z końcem roku wygaśnie, a do tego dojdą wyższe taryfy na prąd i gaz plus znowu rosnące ceny żywności, to inflacja może wyraźnie podskoczyć do 5%. W takiej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej może sięgnąć po swoją antyinflacyjną broń w postaci podwyżek stóp procentowych, mówi Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku City Handlowy.
4: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank centralny może zdąży podnieść stopy 2 razy, może raz.
0: Rynki będą się dziś wsłuchiwały, co ma do powiedzenia na ten temat prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Po południu będzie tłumaczył decyzję Rady Polityki Pieniężnej.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego rangi 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-5. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dziokowiczem.
5: Reklama.
6: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej, od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz.
9: Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
11: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: kościele.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to piątkowe popołudnie. Sięgniemy do prasy katolickiej, a dokładniej tygodnika katolickiego Niedziela. A temat numeru brzmi: rodzina pod specjalnym nadzorem. Jak rozwiniemy ten temat? A na przykład sięgnijmy do naszego artykułu na stronie 12 i 13. Artykuł brzmi: gotowi, ale bez paniki. Wszyscy obawiamy się wojny, ale strach i panikowanie to źli doradcy. Zamiast dbania się na zapas, lepiej mieć plan działania. Kilka butelek wody, latarka, naładowany powerbank, podstawowe leki i trochę gotówki. Do tego wiedza, gdzie są dokumenty, jak odciąć wodę lub gaz i co zrobić, gdy przez kilkanaście godzin nie ma prądu albo trzeba szybko opuścić mieszkanie. Przygotowanie na sytuację kryzysową nie oznacza życia w strachu. W większości przypadków chodzi o kilka prostych rzeczy, dzięki którym w trudnym momencie zamiast paniki pojawia się plan. Słowo zagrożenie automatycznie przywołuje dziś skojarzenia z wojną. Tymczasem sytuacja, w której przyda nam się podstawowa wiedza o bezpieczeństwie, może być znacznie bardziej prozaiczna. Czytałem początek tego artykułu, żeby nakreślić temat, do którego też i zmierza właśnie nasz najnowszy tygodnik Niedziela. Ale idźmy dalej, bo jeżeli mówimy o wojnie, to kojarzy nam się z przemocą. I tutaj sięgamy do działu rodzina i artykułu między pomocą a przemocą. Polityka antyprzemocowa powinna balansować między ochroną dzieci przed przemocą, a ochroną ich prawa do wychowania w biologicznej rodzinie. Niedawna i głośna już interwencja Rzecznika Praw Dziecka jest przykładem zburzenia tej równowagi. Temat ten szerzej omawia Artur Stelmasiak na stronach od 10 do 11, stąd też i przez ten artykuł pokazany jest inny aspekt tego nadzoru. Idziemy dalej. Było o wojnie, było o nadzorze, to popatrzmy na Ewangelię, bo niejednokrotnie Pan Jezus mówi tam o wojnie, ale Jezus nie straszy, gdy mówi o wojnie. I to jest artykuł z działu wiara, który znajdziemy na stronie 14 i 15. W świecie, który łatwo daje się zwieść lękowi, chrześcijanin ma być człowiekiem czuwania. W świecie przemocy ma być świadkiem pokoju. Jezus mówił apostołom, że będą słyszeć o wojnach, że to musi się stać, że powstanie naród przeciw narodowi, że sami apostołowie będą w nienawiści u wszystkich narodów z powodu imienia Jezus, że będą zabijani. To, co mówił Jezus, dzieje się nieustannie przez wszystkie wieki z mniejszym i większym nasileniem, aż po czasy współczesne. Chrześcijanie stale są prześladowani, są w nienawiści u wielu, toczą się wojny. Jak należy rozumieć zapowiedzi Jezusa o prześladowaniach chrześcijan i wojnach? Czy wobec tych zapowiedzi możliwe jest osiągnięcie stałego pokoju? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy właśnie w tym artykule. Jezus nie straszy, gdy mówi o wojnie. Najbliższa niedziela to tak zwana niedziela też poświęcona Janowi Pawłowi II i mówimy o żywym pomniku Jana Pawła II, który tworzy m.in. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. I ten temat podejmujemy na stronie 22 i 23. A mówimy o ludziach, którzy urodzili się już po śmierci Jana Pawła II, ale to on jest dla nich prawdziwym autorytetem i przewodnikiem w drodze ku dorosłości. A oni sami są najpiękniejszym z pomników, jakie możemy wspólnie wybudować świętemu Janowi Pawłowi II. Więcej strona 22 i 23. W dziale wiara omawiamy 7 grzechów głównych i teraz omawiamy lenistwo i tak zwane zbawię się w poniedziałek, czyli następnego dnia, czyli odkładanie na później. No bo lenia rozpoznajemy bez trudu. Leży na kanapie, trzyma pilota i czeka, aż ktoś poda mu herbatę. Człowieka prawicowitego też rozpoznajemy od razu. Leży na tej samej kanapie, ale z laptopem na brzuchu, więc służy gospodarce. Lubimy takie proste obrazki, ponieważ zwalniają nas one z myślenia. Błędnego myślenia. Tymczasem lenistwo jest grzechem znacznie bardziej przebiegłym. Potrafi założyć marynarkę, prowadzić 3 projekty, odbierać telefon podczas kolacji i publikować o 5 rano zdjęcia z siłowni. Bywa tak zapracowane, że nie ma już czasu zapytać, po co właściwie pracuje. Ale najpierw trzeba obronić ludzi naprawdę wyczerpanych. W 2025 roku zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania odpowiadały za 34,1 miliona dni absencji chorobowej, wynika z raportu ZUS. To niemal 4 miliony dni więcej niż rok wcześniej. I tutaj postawię kropkę, żeby nie spoilerować, ale pokazany jest pewien problem, który jest omawiany przez redaktora Rafała Porzezińskiego na stronie 30 i 31. Teraz sięgnijmy do naszego dodatku wrocławskiego i mamy o jubileuszu 125 lat założenia sióstr Elżbietanek, a z kolei też dziś na naszej stronie internetowej znajdziemy rozmowę z siostrą Natanaelą, która jest ze zgromadzenia sióstr Notre Dame, sióstr szkolnych, i ona opowiada o 175 latach zgromadzenia właśnie sióstr Notre Dame. Strona druga i trzecia to dodatki z wydarzeń, które odbyły się w archidiecezji wrocławskiej w ostatnich dniach. Byliśmy i w Trzebnicy, i Jutrzynie, Henrykowie, i jedną wrocławską parafię odwiedziliśmy, i nie tylko parafię. A z kolei na naszej rozkładówce pani Anna Kulbacka opowiada o drodze do dziewictwa konsekrowanego, rozeznawaniu powołania i życiu z Bogiem pośród codzienności. Więcej jest na czwarta i piąta naszego dodatku. I na stronie szóstej mówimy o Centrum Formacji i Misji, które jest owocem ostatniego synodu archidiecezji wrocławskiej i że pokieruje nim biskup Maciej Małyga, a więcej szczegółów na stronie szóstej naszego dodatku. Z całego serca dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, a także sympatyków, czytelników Tygodnika Katolickiego Niedziela. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed

pierwszego dnia. Dojadę tak do siwej nic stacji, zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

0: Radio Rodzina.
1: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
2: Shots fired.

0: seria napaści nastolatków w polskich szkołach, służby reagują. Maksymalne ceny paliwa jutro wyższe, co w weekend decyzja dopiero jutro. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Nie żyje 37-letnia pracownica szkoły raniona w ataku nożownika w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem. Kobieta została zaatakowana nożem przez 15-letniego byłego ucznia placówki. Pomimo reanimacji nie udało się jej uratować. 15-latek został zatrzymany przez policję, mówi inspektor Katarzyna Nowak z Biura Komunikacji Komendy Głównej Policji.
1: Ten 15-latek jest w rękach policji, więc to tak naprawdę jest najważniejsze. Nie stwarza już absolutnie zagrożenia dla nikogo. Natomiast no, tragiczny skutek. Kobiety nie udało się uratować. Wiemy, że też dwie inne osoby, które w efekcie obezwładniły tego mężczyznę i przekazały w ręce policji, te osoby też są ranne. Też została im udzielona pomoc. Na szczęście tutaj te obrażenia są niegroźne i ich życiu nic nie zagraża.
0: To kolejny

0: Takie zdarzenie, jak informowaliśmy wczoraj w Ostrołęce, 19-letni uczeń szkoły ranił nożem 9 osób. Wczoraj też udaremniono zamiary 17-latka w Sierpcu, który zaopatrzony w 3 noże planował atak w swojej szkole. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dzisiaj. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. Według komunikatu litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł. Benzyny 98 7,77 zł, a oleju napędowego 7,82 zł. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na Jasnej Górze odbywa się 26. Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II. Uczestniczy w niej blisko 6 tysięcy uczniów ze 150 placówek. Mottem spotkania są słowa zaczerpnięte z tegorocznego Dnia Papieskiego. Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Pielgrzymka daje poczucie wspólnoty, sensu tego, co robimy, mówi przewodniczący Społecznej Rady Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II.
2: Spotykamy się po raz 26. na Jasnej Górze, aby mówić: mamo, jesteśmy, mamo, będziemy, mamo, czuwamy, prosimy o opiekę. W tym galopującym czasie zmian, rozmywaniu postaw, wartości, chcemy, żeby z pomocą Matki Bożej nasze młode pokolenie, także my, odnajdowało w życiu te najważniejsze cele, te najważniejsze treści, plus no, patron, który łączy, który może być wzorem, jest przykładem i wielu młodych ludzi zachwyca się, bo oprócz tego, że jesteśmy na pielgrzymce przez cały rok, staramy się propagować nauczanie świętego Jana Pawła II.
0: Pielgrzymka wpisuje się w organizację Dnia Papieskiego, który odbędzie się w niedzielę 11 października. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
3: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
0: Przepisy wejdą w życie w nowym roku.
4: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Policja będzie patrolować każdą szkołę, ogłosił premier Donald Tusk. W związku z atakami na żołników szef rządu zwołał pilną naradę. Telefon z informacją o Noblu odebrała aż na Islandii kanadyjska poetka. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk zlecił zwiększenie liczby patroli wokół szkół. To po atakach nożowników, do których doszło wczoraj i dzisiaj. Podczas zwołanej narady premier podał też więcej informacji na temat dzisiejszego ataku w szkole pod Wyszkowem, w którym 15-letni uczeń szkoły śmiertelnie ranił 37-letnią woźną.
1: Mamy do czynienia, niestety muszę to powiedzieć, z zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
0: Napastnika obezwładnili nauczycielka i dyrektor szkoły, którzy też zostali ranni.
1: Cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie, bo tak trzeba to nazwać. Nie zawahali się zaryzykować swojego życia, żeby nie doszło do jeszcze większej tragedii.
0: Życie rannych osób nie jest zagrożone. 37-letnia kobieta, której mimo reanimacji nie udało się uratować, osierociła dwójkę dzieci. Premier zapewnił o wsparciu dla nich. Natomiast 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj ranił nożem 9 osób, jeszcze dziś po południu ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dwa zniszczone płuca i transplantacja, która uratowała mu życie. 18-letni Kacper wraca do zdrowia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jego 8-miesięczna walka o życie zaczęła się od grypy. Joanna Bortel, mama Kacpra, mówi, co usłyszała od doktora, kiedy ważyły się dalsze losy syna.
3: Powiedział nam wprost, najgorszy będzie transport na ECMO z Katowic do Zabrza. To w ogóle jest najbardziej, czego się obawiali lekarze. Udało się. No i słyszałam, że jest po prostu cień nadziei. Ja mam to do dziś w głowie, do dziś mi to dzwoni. Jest cień nadziei. Dlaczego nie skorzystać? O transplantację chodziło.
0: 18-letni Kacper wraca do sił. Na razie porusza się w asyście lekarza, ale postępy, jakie czyni w rehabilitacji, pozwalają myśleć o pełnym powrocie do sprawności fizycznej. Kanadyjska poetka Anne Carson została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla. 76-letnia autorka, odbierając telefon z informacją o wyróżnieniu, miała nie kryć zaskoczenia, a telefon odebrała podczas pobytu na Islandii. Szwedzka Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Teologia to nie tylko wiedza i akademickie tytuły. Arcybiskup Andrzej Przybylski mówił podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego o tym, że za wiedzą powinno iść także konkretne zadanie wobec człowieka, zwłaszcza tego, który szuka sensu, jest zagubiony i potrzebuje światła. Hierarcha tak mówił o swojej wizji teologii i nauczania.
4: I tak sobie wyobrażam naszą posługę w teologii, w nauczaniu, w głoszeniu, w zapraszaniu do studiowania teologii. Tylu ludzi jest w drodze i gubi kierunek. Tylu ludzi jest pogrążonych w ciemnościach i nie ma światła. Tylu ludzi jest spragnionych sensu. I my jako teologowie, też jako wydział, mamy na to odpowiedzieć.
0: Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego nowy rok akademicki rozpoczęło kilkudziesięciu studentów. Na nauki o rodzinie zgłosiło się blisko 60 osób na obu stopniach studiów, a na teologię ponad 20. Wydział prowadzi obecnie oba te kierunki. Rekrutacja na teologię niestacjonarną jeszcze trwa.
5: Reklama.
6: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Lato się skończyło.
5: Zoo nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
8: Reklama.

0: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Dziś wygłoszono mowy końcowe w procesie Sebastiana M. po śmiertelnym wypadku na A1. Sprawdzimy też praktyczne wykorzystanie odkrycia tegorocznych noblistów z chemii. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważnie. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
1: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznie narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
0: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej. Około 500 metrów od szkoły był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motyw sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
2: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, zięcia, jedynego najkochańszego dusia.
0: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych i utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia. Wyrok 21 października.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już wiadomo, ile zapłacimy jutro maksymalnie za paliwa. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,83 zł, a olej napędowy 7,74 zł za litr. To oznacza, że z tankowaniem warto wstrzymać się do jutra, bo wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suaya za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydadzą się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Breźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
4: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
0: Tydzień noblowski trwa i jutro poznamy laureata literackiego Nobla.
5: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
7: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Autopromocja.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Wojewoda o rannych w ataku nożownika w Ostrołęce. Minister koordynator służb specjalnych komentuje doniesienia o dżumie w Rosji. Papież spotka się z przewodniczącymi episkopatu. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
1: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
0: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy. Z kolei w sprawie innego nożownika, Ihora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz trzeci biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzili u Ihora M. ostre zaburzenia psychotyczne. W Warszawie trwa międzynarodowa konferencja i wystawa bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa granic. Uczestniczy w niej minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który pytany był m.in. o doniesienia o dżumie w Rosji.
2: Te informacje, które pochodzą z Rosji, kraju, który nigdy nie słynął z dobrej współpracy ze społecznością międzynarodową w różnych kwestiach, są niesłychanie niepokojące, ale i służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
0: WHU oceniła w poniedziałek, że ryzyko dla Irkucka, gdzie doszło do śmierci laborantki prawdopodobnie z powodu dżumy płucnej, jest umiarkowane do niskiego, niskie dla całej Rosji i bardzo niskie dla Europy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś rozpocznie się spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów z papieżem Leonem XIV. Ma ono związek z 10. rocznicą ogłoszenia posynodalnej adhortacji apostolskiej i radość miłości. Więcej na ten temat przewodniczący konferencji episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Spotkanie będzie okazją do refleksji nad tym, jak po 10 latach wygląda recepcja adhortacji w różnych krajach oraz jak rozwija się duszpasterstwo rodzin. Papież pragnie wraz z przewodniczącymi episkopatów rozeznać, jakie kroki należy dzisiaj podjąć, aby skutecznie głosić Ewangelię rodzinom i towarzyszyć im w codziennym życiu.
0: Spotkanie z papieżem potrwa do 14 października.
5: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobrażasz.

0: wyobraźnia dostaje skrzydeł.
1: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
0: To dokąd na wakacje?
1: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
0: A może dalej?
1: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
0: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
2: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
3: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w obliczach Wrocławia musicie być dosyć czujni. Proszę uważnie słuchać, ponieważ będą dzisiaj prezenty. Wyjątkowe zaproszenia powędrują do tych wszystkich, którzy będą nas uważnie słuchali i odpowiedzą na pytania, które pojawią się pod koniec audycji. No i bilety, które chcemy dzisiaj Państwu wręczyć, właśnie są związane z tematem dzisiejszej audycji. Gościnią oblicza Wrocławia jest dzisiaj Teresa Kotwicka, prezes Fundacji Alma Musica. Dzień dobry Pani Teresa.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Chcemy porozmawiać właśnie o działalności Fundacji Alma Musica, która organizuje piękne koncerty. I na samym początku, Pani Teresa, chciałbym zapytać, no jak to się stało, że w ogóle fundacja powstała, a Pani jest prezesem tej fundacji?
2: Fundacja powstała z pomysłu gitarzysty Jerzego Chwastyka. I ideą fundacji było i jest łączenie ludzi poprzez muzykę, głównie muzykę klasyczną w powiązaniu z innymi formami wyrażania uczuć, wyrażania swoich przeżyć. I powstała 4 lata temu i organizujemy koncerty muzyki klasycznej i nie tylko, z udziałem artystów z całego świata, w tym również artystów, którzy mają ogromny dorobek artystyczny, którzy koncertują na scenach naprawdę estrady światowej, ale również polskich artystów. Promujemy młodych artystów, którzy mają coś do powiedzenia w tej dziedzinie.
1: Dobrze, to ja to teraz muszę zapytać, bo myślę, że nie jedna osoba by chciała taką fundację mieć, prowadzić. Pani jest czynna zawodowo i nie jest to zawód związany właśnie ani z muzyką, ani z prowadzeniem fundacji. Ma pani bardzo dużo pasji, o których też będziemy chcieli porozmawiać może w innej audycji, zaczynając od ogrodu, zwierząt, przyrody. No, jest pani aktywną osobą. Jakoś mi się tutaj ta fundacja nie wpisuje. Jeszcze ma pani czas na coś takiego?
2: Czy mam czas? To jest pojęcie względne, ponieważ na początkowo miałam pomóc w organizowaniu tej fundacji z racji wykonywanego zawodu, ale bardzo szybko, już po kilku koncertach, okazało się, że to jest również jedna z moich pasji i że kocham to, że możemy organizować koncerty, że możemy zapraszać ludzi, że ludzie przychodzą, uśmiechają się, że to jest taka fundacja bez barier, że nie ma tutaj różnicy, kto ma jakiś światopogląd, kto ma jakie tam wyznania. Łączy, muzyka łączy i naprawdę to się sprawdza, czego dowodem jest liczny udział naszych słuchaczy na naszych koncertach.
1: Mam wrażenie, że można się zapomnieć, będąc na takim koncercie, o wszystkich problemach, troskach. Tak. Tu pani wspomniała, że też łączą te koncerty wszystkich ludzi o różnych poglądach. To zaglądnijmy do tego, co przed nami, bo to jest dosyć istotne, ale ja też mam dużo pytań o logistykę tego przedsięwzięcia.
2: Tutaj wspomniał pan, że można się zapomnieć i ja jestem tego żywym przykładem, bo kiedy rozpoczyna się koncert, to mimo tego, że tam jeszcze coś tam mam nagrać, ja po prostu zapominam o tym i to jest to jest naprawdę doświadczenie przepiękne, tym bardziej, że organizujemy to w miejscach, które mają duszę. To jest Uniwersytet Wrocławski, perła naszego gotyku, to jest Oratorium Marianum, Aula Leopoldina, to jest pałac w Krobielowicach. To są miejsca, które też dają taką historię. I ta muzyka wtedy łączy i jest, można to dobrze odebrać.

0: Drodzy Państwo, dzisiaj będą bilety dla Państwa. Proszę nas słuchać uważnie. Zaglądając do tego, co przed nami, też daty tutaj warto chyba, żebyśmy powiedzieli. 17 października, 11 listopada i 12 grudnia. Ale mam pytanie o tematy. Nie wiem, czy to są tematy tych koncertów. Listy do wieczności.
1: Tak.
0: Kwitnące róże wdzięków.
1: I cienie gajów oliwnych. To jest cykl koncertów muzyka z poezją. I tutaj jest to projekt Jerzego Chwastyka i w tym projekcie chcemy połączyć muzykę z poezją wybitnych autorów i jeszcze jest taki element jak cisza, bo jest to cały koncert jest jedną wielką taką dramaturgią, której muzyka wypełnia to, czego słowo nie przekaże. I między tym jeszcze jest cisza, co no, daje taki naprawdę bardzo dobry odbiór.
0: Pani Tereso, no, słyszymy miejsca, w których odbywają się usłyszeliśmy miejsca, w których odbywają się koncerty, wyjątkowe miejsca, Oratorium Marianum, Aula Leopoldina, Pałac w
1: Krobielowicach. Tak.
0: Pałac w Krobielowicach, wyjątkowe miejsca, ale też i wyjątkowi artyści. Gdybyśmy mogli wspomnieć o nich, bo chyba tutaj też warto.
1: Tak, artystów tutaj poprzez współpracę z agencjami artystycznymi z Niemiec, z Anglii, angażujemy artystów z całego świata, to jest Argentyna, Francja, Hiszpania, Ukraina, a nawet Iran, Izrael, Niemcy, także po to, żeby pokazać, że muzyka nigdy nie dzieli, muzyka łączy. Muzyka daje nam radość. Mówi się o tym, że jeżeli muzyka jest w sercu, a na ustach uśmiech, to jest pełnia szczęścia.
0: Tutaj pani wymieniła artystów, to jest dosyć też takie ciekawe. Wymieniła pani kraje, które są w stanie wojny chyba.
1: Tak.
0: I też w przeszłości udawało się zorganizować takie koncerty z artystami z krajów, które są zwaśnione.
1: Mało tego.
0: Czy muzyka łączy, tak. Nie patrzy na te granice?
1: Nie patrzy. Mało tego. Ten koncert, który odbył się z udziałem artystów z Iranu i z Izraela, myśmy nie wiedzieli, że wybuchnie wojna, bo angażowanie artystów odbywa się co najmniej z rocznym wyprzedzeniem. I ten koncert odbył się w synagodze. Więc mieliśmy też obawy, musieliśmy zabezpieczyć
0: wydarzenie
1: całe. Niemniej jednak to, że oni się tam spotkali i że wspólnie grali i że uśmiechają się, to naprawdę ci młodzi artyści, młodzi ludzie, nie tylko młodzi, ale nie chcą wojny. Samo z Ukrainy.
0: Ale jaki duży symbol, prawda?
1: Dokładnie.
0: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się na świecie i o dysydentów,
1: tak,
0: a o zwykłych ludzi też, którzy na to patrzą.
1: Tak, z Ukrainy Olga Zadon, właśnie koncert pianistyczny, gdzie właśnie to był drugi rok wojny, była owinięta flagą ukraińską. Były to koncerty naprawdę bardzo wzruszające. I to było, nawet nie mówię protest, ale chęć pojednania ludzi, chęć radości, chęć życia i takiej miłości między ludźmi.

0: Pani Tereso, za chwilę zadamy pytania naszym słuchaczom. Kto odpowie poprawnie, kto będzie pierwszy, otrzyma takie zaproszenie. Mamy trzy podwójne, tak? Zaproszenia na najbliższe wydarzenie, na 17 października w Oratorium Marianum. Ale jeszcze tak na sam koniec muszę zapytać. No jak pani sobie radzi z logistyką, z nerwami, z tymi emocjami? No bo tutaj tysiące spraw może pójść nie tak. Wszystko tutaj pani mówiła też no, z rocznym, półtorarocznym wyprzedzeniem się załatwia.
1: Tak. I tak jest, emocje są, stres jest, natomiast to wszystko można pogodzić i po prostu trzeba rozmawiać. I kiedyś powiedział mi mój syn, wiesz, kiedy wychodzisz na scenę i zapowiadasz te koncerty, to nie obawiaj się, że jest trema, bo to jest normalne. Mhm. I dla mnie też to, że jest coś, co nie jest po naszej myśli, że jest, że jakiś problem, czy to czasami światło, czy to po prostu to są rzeczy, które trzeba, z którymi trzeba sobie radzić. I mając takie doświadczenie życiowe, że tak powiem, no radzę sobie. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że na naszych koncertach bardzo dbamy o gości, żeby goście czuli się komfortowo, żeby byli, że ten koncert to jest spotkanie z muzyką, spotkanie z artystami, ale też spotkanie znajomych. Staramy się przygotować poczęstunek, staramy się przygotować kwiatek, róże na wyjście i to czasami jest zaskoczeniem, ale to jest właśnie takie dziwne, że przestajemy sobie wysyłać życzenia, takie normalne kartką, przestajemy sobie dawać kwiatki i my tutaj chcemy to pokazać, że...
0: Żeby wrócić do tego, że to jest ważne. Dobrze, drodzy państwo, to teraz rozdajemy bilety. Niech się stanie to, co obiecaliśmy na początku. Wystarczy do nas napisać SMS-a z prawidłową odpowiedzią. Numer SMS 7148. Na początku wpisujemy słowo rodzina, a później odpowiedź. Bez słowa rodzina SMS do nas nie dotrze. 7148 rodzina i później odpowiedź, a... Bilety czekają, podwójne bilety dla pierwszych osób, które do nas napiszą i będzie to prawidłowa odpowiedź. I uwaga, bilety zostaną jutro rozdane podczas sobotniego dnia. Kolega Maciej do was zadzwoni, do tych, którzy otrzymają te bilety. Pytania są trzy, wystarczy odpowiedzieć na jedno z nich i wtedy bilety będą rozdawane. W dzisiejszej naszej zabawie są następujące pytania. Jak nazywa się fundacja, o której dzisiaj rozmawialiśmy? Gdzie odbędą się koncerty? Wystarczy wymienić jedno miejsce. I trzecie pytanie, żeby wymienić chociaż dwóch artystów, z jakich krajów występują artyści, czy występowali w ramach organizowanych koncertów przez fundację. Można już próbować. Numer SMS 7148 na początku słowo rodzina. Czekamy na kontakt z waszej strony.
1: Serdecznie zapraszam.
0: A zapraszała i o koncertach dzisiaj opowiadała, o całej logistyce tego wydarzenia. Teresa Kotwicka, prezes fundacji Alma Musica. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Trwa akcja ratunkowa na Morzu Czarnym. Dziś ogłoszono laureata Nagrody Nobla z fizyki. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Agenci CBA weszli do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Informację potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych, mimo że to są agenci CBA. Zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
0: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Na Morzu Czarnym trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na statki przewożące zboże. Trafione zostały dwie

0: Jednostki znajdujące się 80 mil od wybrzeży Bułgarii, a zaledwie wczoraj również na Morzu Czarnym, tyle że na wodach terytorialnych Rumunii, zatonął turecki statek handlowy. Został on zaatakowany przez dwa rosyjskie drony. Dwie osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
1: Jak wynika z informacji przekazywanych przez miejscowe media, jeden z trafionych statków zatonął. Los załogi nie jest w tym momencie znany. Na pokładzie drugiego statku wybuchł pożar. 18-osobowa załoga została uratowana przez przepływający w okolicy bułgarski prom pasażerski. Do tej pory nie udało się ustalić pochodzenia dronów. Bułgarski premier zwołał w tej sprawie specjalną naradę z szefami służb.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Halsen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Decyzję ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
3: Royal Swedish Academy of Sciences.
1: Jako Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłaszamy światu, że laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 2026 rok został Francis Halsen za swój decydujący wkład w rozwój obserwatorium neutrinów IceCube i odkrycie neutrin wysokoenergetycznych pochodzenia astrofizycznego.
0: Jutro poznamy laureata Nobla z chemii, w czwartek z literatury, a w piątek pokojowej Nagrody Nobla, w poniedziałek nauk ekonomicznych. Minęło 60 lat od uruchomienia cywilnej komunikacji lotniczej w Pyrzowicach. 6 października 1966 roku polskie linie lotnicze LOT zainaugurowały regularne połączenia na trasie Warszawa-Katowice, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport.
4: LOT to najdłużej operujący z naszego portu przewoźnik. Przez 6 dekad obsłużył w Katowicach ponad 6 milionów osób. Dziś Narodowa Linia Lotnicza realizuje z Katowice Airport regularne rejsy na lotnisko Chopina w Warszawie oraz obsługuje trasy czarterowe, w tym te najdłuższe, dalekodystansowe do Meksyku, Tajlandii, Dominikany i Kostaryki. W latach 1966-2026 z całej siatki połączeń katowickiego lotniska skorzystało w sumie 79 milionów 400 tysięcy pasażerów.
0: Warto dodać, że dziś obecność polskich linii lotniczych LOT w Katowice Airport to średnio 66 operacji tygodniowo.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom, a PKP przetestuje nowe rozwiązania na stacjach. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych, mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni, mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy.
1: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci, w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji. Robią tego typu rzeczy.
0: Co innego uważa poseł Konfederacji Wojciech Tumancowicz, który mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
2: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
0: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Narodowy Fundusz Zdrowia mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie w oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienia się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
3: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
0: Przepisy, przypominam, wejdą w życie w nowym roku.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają prostszą informację dla podróżnych na peronach. Pasażerowie będą kierowani do konkretnego peronu bez podawania numeru toru. Pierwszą stacją objętą testami będą Mysłowice, gdzie mamy 3 perony, a po zmianie będzie ich 5, informuje Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK.
5: Stacja ma 3 perony, a po zmianie będzie mieć ich 5. Pasażerowie będą kierowani do konkretnego peronu bez podawania numeru toru. Informacje o zmianie w Mysłowicach pojawią się na stacji w formie plakatowego rozkładu jazdy. Są już dostępne na portalu pasażera. 13 grudnia pilotaż rozszerzymy o stacje Milówka, Sól, Rajcza, Skarżysko-Kamienna i Środa Wielkopolska.
0: A w ciągu miesiąca do rozpoczęcia pilotażu wśród pasażerów stacji w Mysłowicach zostaną przeprowadzone ankiety oceniające nowe rozwiązanie.
6: Reklama.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Lato się skończyło. ZOO nie. ZOO Wrocław.

0: jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
1: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

co moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Radio Leśne.
1: Milcz, Milis, 88 i 5 FM. Two spins feels in a bed of stone.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Łukasz Golec.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja
1: parara.
2: Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.